czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na parkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: zrobić kres, płynie wzdłuż rzesz. Cicha woda, brzegir wie, cicha woda wie. Chcę kiedy trzeba robić kres, płynie wzdłuż rzesz.
1: Kaskadwa Konin.

zdania, borec forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: No i mamy piątek, piąteczek, piątullo, nowy dzień. Spójrzmy na pogodę, która niestety nie będzie do końca piątkowa. Bardzo chłodno od rana, na termometrach jedynie 8 stopni, więc koniecznie załóżcie coś na siebie przed wyjściem z domu. Do tego przez cały dzień pochmurnie, maksymalnie na termometrach zobaczymy 18 kresek, na plus, że nie powinno padać i nie będzie silnego wiatru.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łowocka. Opóźnienia pociągów mogą być duże. Zaczynamy od protestu maszynistów. Dziś będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Pierwotnie akcja miała trwać całą dobę, jednak po rozmowach z ministrem infrastruktury związkowcy zgodzili się, by zakończyła się w południe. Dla podróżnych szykowana jest komunikacja zastępcza. Osoby, które zrezygnują z podróży PKP Intercity, będą mogły zwrócić bilet bez dodatkowej opłaty. To teraz pierwszy dziś raz sprawdzamy, jak sytuacja wygląda w praktyce, czyli na dworcach kolejowych w Polsce. Łączymy się z warszawskim Dworcem Wschodnim, gdzie o poranku jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
1: Protest to reakcja na wypadek pod Radomiem. Samochód ciężarowy wjechał w pociąg Intercity. Jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Amerykanie wizytują miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wskazane przez nasz rząd lokalizacje są w zachodniej części kraju. Samorządowcy z Wielkopolski starają się przekonać, że powinien być to Poznań.
3: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, który podkreśla, że w stolicy Wielkopolski stacjonują już amerykańskie jednostki. Wielokwiatowy miód sudecki będzie miał specjalne oznaczenia. Zagwarantuje to nabywcy, że kupuje produkt lokalny najwyższej jakości, mówi Magdalena Radke ze Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
4: To nie było jak fałszerstw etykietowych czy innych. Możemy walczyć tylko przez edukację konsumenta.
1: Wszystko po to, by walczyć z miodami z importu, udającymi te lokalne.
5: SK2 Sport.
1: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrała z Portugalią w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
6: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
1: Mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Porażka Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Zespół Polaka, który zagrał od pierwszej minuty, debiutuje w tych rozgrywkach. Na Old Trafford przegrał wysoko 0-4.
7: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tu Jarząbek i 3 minuty po godzinie 6 i rozpoczynamy ten wspaniały dzień. Ależ miałem dzisiaj zaskoczenie. Wyobraźcie sobie, jadę do pracy, a z lasu wychodzi mi kto? Nie, nie czerwony kapturek, absolutnie. Łoś mi wyszedł na drogę.
5: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Się poczułem jak w jakimś przystanku Alaska.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Co za łoś, no. No co za łoś. Nie chodzi mi absolutnie o pana Piotra Kupicha, ani o Lambery. Nie. Cały czas przeżywam to, co mnie spotkało dzisiaj rano w drodze do pracy. No łoś wyszedł mi na drogę, przede mnie, no z lasu wybiegł na ulicę i stał i się gapił i się patrzył na mnie, jakby jakąś gwiazdę filmową zobaczył, tak skromnie powiem. No ale później sobie poszedł, prawda? No takie rzeczy też podobno się zdarzają. Ale czy w Polsce? No tego nie byłbym taki pewien, moi drodzy. Jestem całkowicie totalnie zaskoczony od samego rana, a mamy dopiero 6:10 na zegarach. No to co, otwieram w takim razie linie telefoniczne 726-826-826. Messenger też do waszej dyspozycji. I dzisiejsze piątkowe pytanie jest takie. Czy was też coś ostatnio zaskoczyło? Jeżeli tak, to co to było? Dajcie znać 726-826-826 albo Messenger. Można do mnie pisać, można do mnie zadzwonić i się pochwalić. Co was ostatnio zaskoczyło, tak jak mnie zaskoczył dzisiaj łoś na

0: No ten łoś, który wywiek mi się na drogę, też chyba gdzieś do domu szedł może. Właśnie, gdzieś tam na Alaskę, gdzieś na taką północ daleką. Czułem się zaskoczony, ale, moi drodzy, jest ze mną Jacek. Dzień dobry, Jacku.
1: Siema, pozdrawiam, witam serdecznie.
0: Jacek, człowiek również zaskakiwany przez życie i postanowił się tym wszystkim podzielić. To Wal, co tam cię ostatnio zaskoczyło takiego nieprawdopodobnego?
1: Przede wszystkim numer jeden, donos sąsiada na policję.
0: Sąsiad, ale że ty doniosłeś na sąsiada, czy sąsiad na ciebie?
1: Nie, zaczęło się od tego, że 3 miesiące temu sąsiadu kupili sobie króliczka miniaturkę.
0: No.
1: Trzymają go na tarasie.
0: Tak.
1: Ktoś zgłosił donos, że męczą zwierzaka.
0: Tak.
1: Przyszedł papier do mnie, że to ja zgłosiłem,
0: no.
1: Gdzie jest mi prawda.
0: No.
1: Powycinali mi pnącza,
0: no.
1: Bo i takie zasieki takie porobiła tego. Ani z mordą jeszcze do mnie, mało nie przeprosili mnie, rozumiesz?
0: No.
1: Tylko jest z tego, że pani się koncepcja zmieniła. No dobra, pójdę. Mówię, przyszła policja, do mnie popatrzyli, czy pan zgłasza. Nie zgłaszam, bo to sąsiedzi tego.
0: Aha.
1: Tydzień temu zaskoczenie policja przychodzi.
0: Jacek, czekaj, bo ty się strasznie nakręcasz. Uważaj, żeby żadne słowo brzydkie nie padło. No dobra, leć, policja przychodzi i co?
1: No i że ja mu zaśmiecam tara.
0: A zaśmiecasz?
1: Nie zaśmiecam, bo raz żadnych paczek od papierosów nie wrzucam, bo nie palę. Skończyłem z nałogami, z ćpaniem, z paleniem. 36 lat nie ćpam, 5-6 lat nie palę, także mam wszystko.
0: No to dobra, mam nadzieję, posłuchaj Jacku, ja mam nadzieję, że to się wszystko jakoś rozwiąże, miło i polubownie.
1: Rozwiąże się, mało tego. Było to 5 września teraz, gdzie miałem 56 urodziny.
0: No, o kurczę, 11 urodziny.
1: To w ramach pojednania, on z mordą, że go chciał truć dziecko.
0: No to ciekawie tam się dzieje w takim razie. Posłuchaj,
1: zapraszam na targówek mieszkaniowy, nie będę ulicy podawał.
0: Dobra, dziękuję ci Jacku, w takim razie do ciebie lecą na osłodę prezenty od Radia SK2. Zobaczcie, to jest druga rzecz, która mnie dzisiaj zaskoczyła. No taka historia z rana, nigdy bym się tego nie spodziewał.

A wiadomo, że to już nie to samo, prawda? To już nie to samo. No właśnie, widzicie, 33 minuty zostały do godziny 7. Patrzę sobie jeszcze na dzisiejsze imieniny. Jacek, Dogna, Prot, a także Jan, Felix, Wincenty, Teodora, Emilian, Jacenty, Bonaventura, Diomedes, Jacynt, Krzesisław, Paw, Nucy i, uwaga, Aisza. Dzisiaj obchodzą swoje imieniny i są takie przysłowia na dzisiaj. Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesienie dnie, albo jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha. Jest też i inne powiedzenie związane z dzisiejszą solnizartką. Aisza, Aisza, gutem łach.

0: za tobą.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: I po reklamie.
12: Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio było tak chłodno od rana. Na termometrach mamy obecnie jedynie 8 stopni, dlatego jeżeli teraz wychodzicie z domów, no to koniecznie załóżcie coś na siebie. Później będzie troszeczkę lepiej, troszeczkę cieplej. Termometry maksymalnie wskażą 18 kresek. Przez cały dzień pochmurnie, no ale na pocieszenie nie będzie padał deszcz, no i nie będzie silnego wiatru.
13: 6.31 News SK2, Anna Łobocka. Do południa potrwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe od północy zwalniają do 20 km na godzinę, a to może powodować opóźnienia. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Ćwierć wieku temu Al-Kaida zaatakowała Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. Trzecia maszyna rozbiła się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. W atakach islamskiej Al-Kaidy zginęło ponad 3000 osób. Jeśli nie zagłosujecie w wyborach, pójdziecie do piekła, ostrzegł Donald Trump na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami połówkowymi. Jednocześnie amerykański prezydent wezwał wyborców, by pokonali komunizm.

0: Ja myślałem, że tylko mnie zaskoczył telefon ostatni od naszego słuchacza Jacka, a tu się okazuje, że nie tylko ja. 726-826-826. Odbieramy telefon od zaskoczonej słuchaczki.
1: Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6.30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2 i takiego pana jak tutaj przed chwilą i jego perypetii. Fajnie, że nie jestem sama z moimi przygodami na co dzień.
0: Proszę bardzo, czyli nie tylko ja się zaskoczyłem tą całą opowieścią. Dzisiaj o zaskoczeniach piątkowych rozmawiamy. Co was ostatnio zaskoczyło? Dajcie znać na 726-826-826 albo na Messengerze. Tam można do mnie pisać, można nagrać głosóweczkę. Ktoś napisał SMS-a. Proszę bardzo. A na mój taras sąsiedzi rzucają zużyte prezerwatywy. Równo za 2 tygodnie mam urodziny. To nie wiem, co mi wtedy wrzucą. No ja też nie wiem, ale 2 tygodnie to sporo czasu. Może coś jednak, jakiś pomysł tym sąsiadom się urodzi? SK2. Mimo wszystko.

11,5 minuty do godziny 7. Krzysztof Krawczyk nam przygrywa. Piękny kawałek z dawnych, dawnych czasów, ale pamiętamy jeszcze dawniejsze czasy. I to jest ten czas, kiedy w te czasy się przenosimy. Kącik odkurzający w Radiu SK 2, czyli odkurzamy stare newsy, nadajemy im zupełnie nowe życie. Co też wydarzyło się kiedyś? No to patrzymy. Włamywacze cykliści okradali mieszkania i samochody. Policjanci rozbili szajkę rowerowych włamywaczy. Tworzyło ją 5 mężczyzn w wieku od 16 do 18 lat, pisał portal Wirtualna Polska 11 września 2004 roku. Złodzieje przyznali się do kilkudziesięciu włamań do przedszkoli, mieszkań i samochodów. Tak pisał portal. No, jak to rowerzyści? Po prostu się we włamania wkręcili?

0: Prima Ballerina, czyli Margaret w Radiu SK2 na 4,5 minuty do godziny 7, punktualnie o 7 u nas newsy, czyli wszystko, co powinniście wiedzieć, co się też wydarzyło przez ostatnią godzinę w kraju i za granicą. To będą newsy, które powinny przypaść do gustu wszystkim tym, którzy lubią sobie robić pedikury jakieś, no bo będzie trochę o stopach. Czy będą mniejsze, czy większe? Za chwilę się dowiecie.
1: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Delikarta. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
0: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
3: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
8: I po reklamie.
9: Mamy piątek, więc pewnie każdy budzi się z uśmiechem na twarzy. Niestety pogoda troszeczkę stara się zetrzeć ten uśmieszek, bo mówi jasno. Żegnam lato, witam jesień. Od rana 8 stopni na termometrach, dzisiaj maksymalnie 18, ale też cały dzień pochmurny. Co prawda nie będzie jesiennego deszczu, ani nie będzie silnego wiatru, ale i tak będzie dość nieprzyjemnie.
10: Jest 7, News SK 2, Anna Łobocka. Od północy trwa protest maszynistów. Pociągi zwalniają do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych. Pasażerowie dziś muszą liczyć się z utrudnieniami. Tak jest między

0: redakcyjnymi w Katowicach.
1: Czekamy.
2: Dokąd pan jedzie?
1: Do Warszawy.
3: Ja jadę dokładnie do Poznania.
1: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
4: To jest szopy, on jedzie z Monachium, nie? Jest 20 minut opóźnienia, a Warszawia będzie miał przynajmniej z godziny, bo podobno strajkują, nie?
0: To były Katowice, gdzie z pasażerami rozmawiał Darek Brombosz, a na Dworcu Wschodnim w Warszawie jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Tak jestem, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Mateuszu, powiedz, jak wygląda sytuacja.
5: Rozmawiając z pasażerami, zauważyłem, że niektórzy wolą jednak dmuchać na zimne w obawie przed możliwymi opóźnieniami. W ostatniej chwili zmieniają pociągi i wybierają te, które odjeżdżają wcześniej.
6: Ja chyba postanowię jechać osobówką. Miałem jechać Intercity, Uznam do domu. Prawdopodobnie Uznam będzie opóźniony, a osobówka jedzie z Warszawy Zachodniej.
5: Na razie nie widać jednak, żeby protest maszynistów mocno dał się podróżnym we znaki. Większość pociągów odjeżdża zgodnie z rozkładem, a sytuacja na dworcu jest spokojna.
0: Protest maszynistów zakończy się o 12:00. Dzisiejsza akcja to pokłosie tragedii, do jakiej doszło na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Polska musi być gotowa na prowokacje na granicy i akty sabotażu, ostrzega premier. Donald Tusk ujawnił, że otrzymał od szefa CIA raport dotyczący możliwych zagrożeń w najbliższych miesiącach.
7: I Polska, i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
0: Premier ujawnił, że w nocy ze środy na czwartek udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia na jednym z przejść granicznych z Ukrainą. Rząd bierze pod uwagę również prowokacje i sabotaż wewnątrz kraju. Do końca roku nie ma co liczyć na kolejną obniżkę stóp procentowych. To słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego. W środę Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny pozostawiła je bez zmian. Główna stopa NBP wynosi 3,75%.
8: SK2 Sport.
0: Mecz otwarcia siatkarskiego Euro we Włoszech sparaliżowany przez pogodę. Spotkanie Włoch ze Szwecją zorganizowano na placu w Neapolu. Spotkanie przez deszcz zaczęło się z opóźnieniem, a później musiało zostać przerwane. Ostatecznie Włosi wygrali 3-0. Takim samym wynikiem Polacy pokonali Portugalczyków. Kolejna zmiana trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Szkoleniowcem Widzewa nie jest już Aleksandr Wukowicz. Stracił posadę przed ligowym klasykiem w Warszawie z Legią. Widzew po 7 kolejkach ligi zajmuje 13 miejsce.
9: Czy słyszeliście? Pociąg Uznam opóźniony widocznie uznał, że tak trzeba. Na szczęście! Ja uznaję, że trzeba grać 100% polskich hitów i tego się trzymam.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Monika Lewczuk na początek godziny 7. 2, już 3 po 7 mamy.

Bo kto powiedział, że koniec nie może być na początku dnia, takiego pięknego dnia jak piątek, również 11 dzień września, 8 minut po godzinie 7, no to dzisiaj jest ten dzień, moi drodzy. Dzisiaj jest ten dzień po godzinie 18 w Radiu SK2, notowanie polskiej gorącej dwudziestki. Kolejne notowanie i kolejny raz z zapartym tchem będę obserwował tę listę, będę jej nasłuchiwał. Zobaczę, na kogo zagłosowaliście, komu daliście najwięcej plusów, a komu daliście najwięcej minusów, bo to tak naprawdę wy, moi drodzy, układacie tę listę. Głosować warto, głosować trzeba. U nas na przykład nie trzeba mieć 18 lat, żeby zagłosować. Każdy może to zrobić. Wystarczy dostęp do internetu. Trzeba tylko wklepać sk2.pl, wejść i dać plusika, jeżeli coś wam się podoba, i minusika, jeżeli coś wam się nie podoba. Na razie Oskar Cyms króluje na szczycie naszej gorącej polskiej dwudziestki, a ja dzisiaj w ramach przekazu podprogowego, być może ten kawałek wam się tak bardzo spodoba, że wskoczy jeszcze wyżej, zaserwuję wam Mango od Sylwii Grzeszczak, czyli numer 6, obecnie numer 6 polskiej gorącej dwudziestki. Jak to będzie po kolejnym notowaniu, to się dowiemy tego wszystkiego dzisiaj po 18.

0: tak można się pokołysać w lewo i w prawo, w lewo i prawo. Ten kawałek akurat do tego jest stworzony. Acidland Mislowic na 15 minut po godzinie 7 to zabieram was teraz w Polskę i jedziemy sobie do Żabców na Lubelszczyźnie. Tam doszło do ogromnego skandalu, do strasznej kradzieży. To jest historia strażaków z Żabców właśnie, którzy chcieli sobie kupić nowy wóz strażacki, a żeby go kupić, no to zaczęli zbierać butelki. Udało im się zebrać 145 tysięcy opakowań, każde z kaucją 50 groszy, więc no, widzicie, no 70 tysięcy można mieć już od razu w kieszeni, prawda, za 70 tysięcy można już jakiś tam wóz gdzieś zacząć szukać, można pierwszą ratę zapłacić na przykład, no tak czy inaczej, mieli te 70 tysięcy, problem w tym, że ktoś im te butelki podwędził, zabrał te wszystkie wory, wpakował, nie wiadomo gdzie, autobusy popodstawiali czy co, poszły w Polskę. No i sprawa już została zgłoszona na policję, która teraz będzie szukała zaginionych butelek, ale zobaczcie jak ten świat się zmienia, prawda, kiedyś śmieci się komuś podrzucało, teraz śmieci się kradnie.
1: SK2.

0: Na kolei opóźnienia, o czym za chwilę będzie więcej w skrócie newsów, o w pół do ósmej. Natomiast po wpół do ósmej przygotujcie swoje telefony, bo u nas jest takie PKP, które nigdy się nie spóźnia i zawsze wjeżdża co piątek. Tak więc co piątkowe, pozdrów kogoś piątkowo. Już po 7:30, już teraz przygotujcie sobie telefony, zapiszcie sobie numer 726-826-826. No i za parę chwil będziemy się na żywo pozdrawiali.
1: SK2. SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Morin.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin

Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą

0: Koła, ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Dzisiaj od rana waszym wręcz obowiązkiem jest wzięcie bluzy czy kurtki, no bo mamy obecnie 8 stopni na termometrach, w ciągu dnia co prawda 18, ale też cały dzień pochmurny. Przynajmniej biorąc tą kurtkę nie musicie brać parasoli, bo dzisiaj padać nie będzie, no i nie będzie też silnego wiatru. Mimo że ta pogoda nie jest idealna, no to dzień jest idealny. Mamy piątek, niech on szybko mija i rozpoczyna się weekend.
13: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Są opóźnienia na kolei. Dotyczy to 47 składów PKP Intercity. Do południa trwa protest maszynistów. Pociągi na przejazdach kolejowych zwalniają do 20 km na godzinę. Protest maszynistów to konsekwencja katastrofy na torach na Mazowszu. Ciężarówka wjechała w pociąg, zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych. Ważny wyrok dla frankowiczów. TSUE rozstrzygnął kwestię rozliczeń z bankiem. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ma uprościć rozliczenia i ograniczyć koszty prowadzenia postępowań. Sukces polskich archeologów w Peru. Razem z tamtejszymi badaczami odkryli ponad 2,5 kilometra dróg, tarasy, platformy i okrągłe struktury zbudowane przez Inków. Ze względu na pokrywający zbocza Andów gęsty las tropikalny, naukowcy wykorzystali skanowanie laserowe prowadzone z drona.

0: 21,5 minuty do godziny 8. To jest bardzo dobry czas, żeby zrobić sobie odjazd. To jest PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo. Linia odblokowana i w tym momencie czekam na żywo na telefony. Jeżeli chcecie kogoś pozdrowić, to to jest jedyna taka okazja w tygodniu, że można zadzwonić 726-826-826. No i pozdrawiamy się na żywo. Odbieramy telefony. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Kogo pozdrawiasz?
1: Dzień dobry, pozdrawiam mojego synka, z którym jadę do szkoły. Oraz pozdrawiam całą szkołę Futurum. Pozdrawiam mama Marcelka.
0: No i pięknie poleciało. Halo, halo, kim jesteś i kogo pozdrawiasz?
2: Dzień dobry, Kasia. Pozdrawiam całą szkołę w Bobrownikach, Kujawsko-Pomorskie.
0: Wszyscy do szkoły dzisiaj rano jadą. Pięknie. Halo, halo, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz?
3: Dzień dobry, mam na imię Kasia. Pozdrawiam wszystkich, którzy cieszą się tak jak ja, że dzisiaj piątek, piąteczek.
0: No to dziękuję za pozdrowienia. Halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność i kogo pozdrawiasz? Halo? Halo? Halo, no nie, nikt mnie nie odzywa. Halo, halo, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
4: Dzień dobry, Krzysztof się kłania z tej strony.
0: Cześć, Krychu, no i co tam?
4: Hej, chciałbym pozdrowić bardzo moją Anusię kochaną, którą bardzo kocham. No i mojego kolegę sympatycznego z pracy, Grzegorza Baranka.
0: No to poleciały pozdrowienia do Baranka. Halo, halo, dzień dobry, z kim mam przyjemność, kogo pozdrawiasz?
5: Pozdrawiam całą rodzinę. Radio Ekstra, pozdrawia Gosia.
0: No i dziękuję bardzo, Gosiu. Halo, halo. Kto pozdrawia i kogo?
6: Cześć, Ania pozdrawia lecznika, którego będzie wywozić z resztu państwowego.
0: No, przerywało, ale coś w las poszło. W takim razie pozdrowienia również tam poleciały. Dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
7: Witam, Krzysiek.
0: Cześć, Krzysiek.
7: Pozdrawiam Asiulkę, która stoi też za mną w korku w Zegrzu.
0: Ale zaraz,
7: i całe radio.
0: Stoicie w korku, w sensie ty, ona za tobą?
7: Tak, to znaczy w samochodzie.
0: A, w samochodzie, okej.
7: Jedzie za mną, jedziemy do pracy.
0: Proszę bardzo, CB Radio się zrobiło z Radia SK2. Halo, halo, dzień dobry. Kto? Ktoś się rozłączył. Halo, halo, dzień dobry. Kto kogo pozdrawia?
8: Dzień dobry, z tej strony mama Aga i siostra Iga. Witamy na lecie, tak jedziemy na tych urodzin. Życzymy wszystkiego najlepszego, miłego dnia w szkole.
0: Dziękujemy bardzo i lecimy dalej. Halo, halo, kto kogo pozdrawia?
9: Halo, halo, pozdrawiam mojego tatę i całe radio pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo, lecimy dalej. Dzień dobry, kto kogo pozdrawia?
10: Dzień dobry, z tej strony Honorata. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, dla których piątek to nie koniec tygodnia, a dopiero początek.
0: O, ciekawe, czy są tacy. Halo, dzień dobry, kto kogo pozdrawia? Halo, halo, dobra, lecimy dalej. Halo, kto kogo pozdrawia?
11: Dzień dobry, pozdrawiam całą stołówkę z Dobrzenia Wielkiego, wszystkich serdecznie, życzę miłego dnia wszystkim.
0: I smacznego w takim razie. I ostatnim pozdrowienia. Halo, kto kogo pozdrawia?
12: Dzień dobry, nazywam się Tomasz, pozdrawiam moją córkę Nataszę i synka Mieszka oraz żonę Lidię. Wszystkiego dobrego.
0: No i poleciało. I my dajemy sygnał, proszę państwa, i odjazd do kolejnego piątku, w kolejny piątek PKP, czyli pozdrów kogoś piątkowo, a teraz gramy...
13: SK2.
14: Pozdrowienia dla mojej żony, która w tym momencie pewnie jedzie do pracy, i pozdrowienia dla całej ekipy SK2. Przesyłam z Las Palmas, Tomek.

0: Ja wam nie powiem, czego nie robić pod wiatr, bo wszyscy doskonale wiedzą, czego się pod wiatr nie robi. 8 minut zostało do godziny 8. Co za dużo, to niezdrowo. Każdy zna to przysłowie i na własnej skórze przekonał się o tym pewien 22-latek z Singapuru. Chłopakowi grozi teraz 20 lat więzienia za kradzież 245 milionów dolarów w bitcoinach. Co ciekawe, chłopak wpadł, bo jak już ukradł ten gruby hajs, to zaczął się nim cieszyć. FBI zainteresowało się, skąd 22-latka stać na rezydencję w Miami, prywatne odrzutowce, zegarek za 2 miliony i 30 samochodów, w tym Porsche, Lamborghini, Ferrari. Przecież każdy 20-latek tak ma, prawda? No oczywiście, że tak. Dlatego agenci sprawdzili i okazało się, że pieniądze były z kradzieży. Widzisz, panie 20-latku z Singapuru, bo pieniądze to trzeba umieć wydawać. Powolutku, małymi kwotami.
1: Ach, gdybym ja miała dla siebie 30 zł, no 30 zł. Kupiłabym sobie klapki, po 10 zł u Rusku. Kupiłabym sobie 3 pary majtek. To jest 3 pary, to jest 5 zł teraz. No i pół litra bym sobie kupiła na sobotę.

0: reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Pilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko ₩0,79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie ₩9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: I po reklamie.
17: Godzina 8. Spójrzmy na konińskie drogi. Postojcie oczywiście na rondzie miast partnerskich. Również w okolicach Ronda Solidarności. Myślę tu szczególnie o ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ruch w stronę Kazimierza Biskupiego z Konina również troszeczkę wolniejszy. No i teraz pogoda. Od rana w Koninie bardzo chłodno. Na termometrach 8 stopni i pochmurnie. Dzisiaj maksymalnie 18 kresek.
18: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. To może być

0: trudny poranek dla podróżnych. W całej Polsce trwa protest maszynistów. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie muszą spodziewać się utrudnień. Tak jest m.in. w Bydgoszczy.
1: Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
2: Trudno, trzeba czekać, co zrobić. Z jednej strony racja jest trochę, bo tych wypadków teraz ostatnio jest dużo, nie? Na tych przejazdach i tak dalej, więc no może się coś zmieni.
3: Wiadomo, jak to jest, że człowiek jest zdegustowany.
4: Czeka nas długa droga i trochę się stresujemy.
0: Maszyniści protestują po kolejnym tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym. Tym razem ciężarówka zderzyła się z pociągiem na Mazowszu w Sokolnikach Suchych. Oczekujemy zmian w prawie, mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów.
5: Na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów ma być rozpatrywany wniosek o zwiększenie kar dla kierowców. My od dawna mówiliśmy o tym, że lekceważenie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych powinno być traktowane tak jak przekroczenie ponad 50 km na godzinę prędkości w terenie zabudowanym.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że jego resort chce problem rozwiązać wielotorowo, m.in. skuteczniej karać za nielegalny wjazd na przejazd kolejowy. Sejm wybrał i czeka na ślubowanie, a Karol Nawrocki pyta i ma wątpliwości. Kancelaria Prezydenta żąda formalnych wyjaśnień w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do Sejmu wpłynęło pismo z pytaniami w tej sprawie. Chodzi m.in. o wymagany staż radcy prawnego. Ceny paliw mocno poszły w górę. Problem w tym, że rachunek za paliwo nie kończy się na stacji benzynowej, mówi Piotr Krajewski, ekonomista z Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Wyższe ceny transportu, no to również wyższe ceny produktów, które są transportowane, na przykład owoce egzotyczne z innej części świata, czy samochody z innej części świata. Wtedy ceny paliw transportu mają duże znaczenie, ale nie tylko mówimy tu o transporcie, ale również na przykład o branży chemicznej.
0: Według eksperta przy zaostrzeniu sytuacji w Zatoce Perskiej ceny paliw mogą przekroczyć barierę 9 zł za litr.
7: SK2 Sport.
0: Dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to mecz w obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyniku w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1. Klasyk w Warszawie i hit w Zabrzu. Interesujące mecze czekają nas podczas 8. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W sobotę w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem. Granie zacznie się dziś wieczorem. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią.
8: Taka obserwacja Jarząbka na 3 minuty po godzinie 8. Nie wiem, czy zauważyliście, ale kobiece będę gotowa za 5 minut to jest to samo, co męskie będę w domu za 5 minut, prawda? No nie mówcie, że jest inaczej.

0: deszczyk dobra sprawa, szczególnie jeżeli ktoś lubi pochodzić sobie po lesie i pozbierać trochę grzybów, a podobno te już się pojawiają w niektórych miejscach w Polsce. No i sobie tak sprawdzam, gdzie ich jest najwięcej. Obecnie eksperci twierdzą, że najwięcej grzybów jest na Mazowszu, ale Marek Snowarski, twórca serwisu grzyby.pl, w rozmowie z Faktem ujawnił ostatnio, jak wygląda obecnie ta sytuacja w polskich lasach i kiedy powinno pojawić się najwięcej grzybów tak naprawdę wszędzie. Grzyby, według pana Marka, dopiero mają się pojawiać. Największy wysyp ma być za kilka tygodni jesienią. No to teraz jedni będą patrzeć w kalendarz, ale są i tacy, wiem, są i tacy, którzy czekać tak długo nie zamierzają. I na grzyby idą od razu, jak się schłodzi. SK2.
1: Witajcie, ja wczoraj byłem na grzybach w Długosiadle, obok Warszawy. Było grzybów. Zostawiłem coś dla was, jakbyście chcieli. Pozdrawiam.
2: Marek.
3: Tam co on może wiedzieć?
2: Wszystko może wiedzieć.
4: Jakaś rozmowa. Wszystko. Wszystko może zrobić.
2: Jedźmy na te grzyby. Yeah.

0: Tydzień kończymy żeńskim starciem na najwyższym poziomie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo są już z nami dwie dziewczyny, Ula i Sylwia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: O, dwa razy dzień dobry i to jak ładnie w chórze. Jednogłośnie. Dobrze, drogie panie, przypomnę tylko zasady naszej zabawy. Zasady są takie, że Skoła losuje dla każdej z was po literce, a później wy odpowiadacie na hasła na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pomijać żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, to nie zaliczą tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli ta kolejna byłaby poprawna. Osoba, która w 20 sekund odpowie na więcej pytań, dostaje prezent marzeń o wartości 500 zł. Osoba, która odpowie na mniej pytań, dostaje prezenty od Radia SK2. A kto sobie jokera wylosuje, ten będzie mógł dla siebie literkę wybrać. Czy wszystko jasne?
3: Tak, jasne.
0: Fajnie, przebrnęliśmy przez zasady, lecimy w takim razie do kręcenia. Ula, dla ciebie kręcimy jako dla tej pierwszej, w prawo czy w lewo?
3: Prawo.
0: Prawo, proszę cię bardzo. Literka M jak mama. M jak mama dla ciebie. Czy wszystko jasne?
3: Tak.
0: No to uwaga, to zaczynamy. Na literkę M poproszę o państwo.
3: Balta.
0: Miasto.
3: Mielec.
0: Znana postać.
3: Miło.
0: Roślina.
3: Magnolia.
0: Kolor.
3: Morelowy.
0: Zawód.
3: Malarz.
0: Samochód.
3: Mazda.
0: Imię.
3: Magda.
0: Przedmiot.
3: Mister.
0: No to już przedmiot już nie wszedł, bo już było po czasie, ale bardzo ładnie poszłaś, moja droga. Ciężko było cię zrozumieć, ale cię zrozumiałem, więc nie mam żadnych obiekcji. Tutaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punktów dla Uli. 8 punktów. Ula, Sylwia, 8 punktów do pobicia.
4: Troszeczkę dużo, dobra, spróbujemy.
0: Spokojnie, wczoraj było 10 punktów i wiesz, no takie rzeczy się zdarzają. Dobrze, to co, lecimy w prawo czy w lewo?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę. A dla ciebie, Sylwio, ostatnia litera alfabetu, literka Z, zdradliwa, lubię tę literkę, bo już się można na pierwszym pytaniu wyłożyć. Czy tak. Wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
0: No dobra, no to uwaga, to lecimy na literkę Z, państwo.
4: Zimbabwe.
0: Miasto.
4: Zielona Góra.
0: Tytuł filmu, serialu. Taki typ w masce ze szpadą latał konia miał.
4: Zoro.
0: O, właśnie, imię.
4: Zenobiusz.
0: Zenobiusza też ci zaliczę w takim razie, okej.
4: Okay.
0: Poleciało, poleciało, mamy to, mamy wyniki. Wyniki podsumowujące są takie, że 8 do 4 wygrywa dzisiaj Ula. Jest jakaś tam radość nieśmiała. Wspaniale, gratuluję. Prezent marzeń leci do ciebie. A jako, że mamy piątek, moje drogie, to w takim razie no w piątek pozdrawiamy również. Jeżeli chcecie z tego przywileju skorzystać, to zapraszam. Ula, chcesz pozdrowić?
3: Tak, pozdrawiam wszystkie moje koleżanki z pracy.
0: No to koleżanki są, czują się pozdrowione. Sylwia, chcesz pozdrowić kogoś?
4: Tak, wszystkich moich synów i chłopaka Pawła, także... Na piąteczek i udany weekend.
0: Na piąteczek. Do ciebie lecą prezenty od Radia SK2. Na pewno to będzie fajna paczka. A państwa miasta wracają w poniedziałek po 8:00.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: No wiadomo, przez żołądek do serca. Czyli najpierw miłość leci do żołądka, a później można się na przykład zakochać w takim skabowym. Mamy 25 minut po godzinie 8. Tymczasem Stowarzyszenie Ochrony Przyrody NABU informuje, że tego lata w Niemczech odnotowano rekordowo dużo modliszek. Od początku lipca zgłoszono ponad 17 tysięcy przypadków pojawienia się tego owada i jest to liczba dwa razy większa niż w ubiegłym roku, czytamy sobie w takim komunikacie. No widzicie, tyle modliszek. A mówią, że Niemcy się laicyzują.
1: SK2.

0: Reklama.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: I po reklamie.
14: Godzina 8.30, no i na drogach w Koninie jest intensywnie. Postojcie przede wszystkim na drodze krajowej numer 25, szczególnie w stronę Ronda Miast Partnerskich, ale też w okolicach Ronda Solidarności. Korkuje się także ulica Kleczewska, okolice Trasy Warszawskiej, no i ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od rana chłodno, na razie 9 stopni, dzisiaj maksymalnie 19 kresek na termometrach.
15: 8.30 News SK2, Anna Łowocka. Co trzeci pociąg PKP Intercity jest opóźniony. Do południa trwa protest maszynistów, którzy domagają się zmian w prawie poprawiających bezpieczeństwo na torach. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdy ciężarówka wjechała w skład relacji Lublin-Szczecin. Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na portalu pasażera. Do października potrwa kontrola NFZ-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wstępnie kontrolerzy mieli zakończyć swoje działania we wrześniu, ale sprawa nieprawidłowości okazała się skomplikowana i wielowątkowa. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na trasie Lublin-Warszawa. Na remontowanym odcinku S17 w kierunku stolicy na wysokości Kurowa zderzyło się 5 osobówek. Na miejscu są służby, które zalecają objazdy. Na ten moment nie ma informacji o rannych.

O, jest, poszło, ruszyło. Kolejny kącik odkurzający dzisiaj. Wracamy. Cofamy się raczej w czasie, wracamy do tego, co już się kiedyś wydarzyło. Kiedyś, czyli dokładnie 11 września, ale nie roku 26, czyli dzisiejszego, ale roków poprzednich. Ile tych roków poprzednich? Trochę. Bo cofamy się do roku 2009 i co wtedy pisały gazety? Na przykład to. Należąca do zakonu ojców franciszkanów telewizja Puls powoli wycofuje się z emisji programów religijnych, emitując w zamian liczne seriale i programy rozgrywkowe. Pisał 11 września 2009 roku nasz dziennik. Jak podała gazeta, czas na programy katolickie został zarezerwowany w godzinach porannych. W zamian otrzymaliśmy liczne seriale i programy typu Ukryta kamera albo Goło i wesoło, grzmi nasz dziennik. No, cóż no, ktoś pewnie pomyślał, że nie religia, tylko biologia zwiększa oglądalność telewizji Puls. Przecież jak jest goło, to puls rośnie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

Niby tacy sami, a jednak różnią nas niektóre rzeczy. 11,5 minuty do godziny 9 i zaglądamy do naszych zachodnich sąsiadów, dokładnie do Niemiec. Mandaty za przekroczenie prędkości mogą być tam znacznie wyższe niż w Polsce. Uważajcie, jeżeli jedziecie na zachód i przekraczacie naszą zachodnią granicę, bo na przykład w Niemczech, przykładowo, za przekroczenie prędkości o 50-60 km w terenie zabudowanym to jest 560 euro, czyli 2,5 tysiąca złotych, podczas gdy w Polsce taki mandat wynosi 1500 zł na przykład, więc kwotowo jednak w Niemczech jest drożej. Ale, co ciekawe, inaczej ma się sytuacja z punktami, bo w Niemczech punkty zaczynają przyznawać za przekroczenie prędkości o 21 km na godzinę, a maksymalna ilość punktów, niezależnie od prędkości, to 2. W Polsce można zgarnąć nawet 15 punktów karnych za przekroczenie prędkości. Widzicie? Bo w Polsce po prostu o bezpieczeństwo na drodze dbamy punktowo. SK2.

0: No i mamy już 5 minut do godziny 9. Ten śmiech znacie wszyscy doskonale.
1: Dzień
0: tak
1: dobry,
0: jest, to jest ona, Kasia Grodzka, która za chwilę zaserwuje wam dziesiątkę hitów, tak? Dzień dobry.
1: Dziesiątkę najlepszych polskich hitów, bo gramy wam 100% polskiej muzyki. Niech Oskar Cyms będzie tego dowodem. No piękny finisz, panie Jarząbku.
0: Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Czy coś cię zaskoczyło w tym tygodniu? Bo dzisiaj mieliśmy taki temacik poboczny z naszymi słuchaczami. Mówiliśmy o swoich zaskoczeniach.
1: Moje zaskoczenie. Na przykład to, że jesteś w marynarce i dobrze wyglądasz w tej marynarce.
0: Dziękuję bardzo.
1: Zaskoczenie tygodnia. Piękny finał tego tygodnia.
0: Poplamiłem się czymś, no trudno. Bo ja dzisiaj na przykład mnie zaskoczył łoś, który mi wyszedł na drogę. Mówiłem o tym rano. Tak, tak, tak. Po raz kolejny okazuje się, że świat to jedno wielkie łosiedle.
2: Eskad.

0: Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Tomek!
3: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm. Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
16: I po reklamie.
17: No, godzina 9, ale dalej w Koninie pojawiają się korki. Cały czas postoicie na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, również na drodze krajowej numer 25 w stronę Ronda Miast Partnerskich, no i w okolicach Trasy Warszawskiej. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Dzisiaj bardzo pochmurny dzień. Na razie 13 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 18 kresek na termometrach.
18: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Dotyczy nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Stan zdrowia nie pozwala na przesłuchanie maszynisty oraz kierowcy ciężarówki. Wszystkie rejestratory zostały już zabezpieczone, mówi Aneta Guść z radomskiej prokuratury.
19: Zabezpieczone zostały dane techniczne z skrzynki technicznej, która znajduje się przy każdym przejeździe kolejowym i według zapisów rejestratora tej skrzynki oświetlenie na przejeździe kolejowym działało.
18: Przypomnę, w zderzeniu ciężarówki i pociągu jedna osoba zginęła, a 20 zostało poszkodowanych. Po tym wypadku maszyniści żądają zmian w prawie, które podniosą bezpieczeństwo na przejazdach. Stąd dzisiejszy protest i opóźnienia na kolei. Na przejazdach kolejowych pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. Pasażerowie odczuwają to na własnej skórze. Część podróżnych stara się zrozumieć maszynistów.
20: Jest dużo ostatnio wypadków.

0: na pewno należy na to zwrócić uwagę. Czy to jest odpowiednie, bo to też taki sposób się odbije na ludziach zwykłych, na pasażerach i nie wiem, czy to jest odpowiedni sposób.
1: Jako osoba, która próbuje się gdzieś dostać i raczej chciałabym być na czas, trochę może mi to utrudnić sprawę. Patrząc na tych kierowców, no to słuszne decyzje od strony kolejarzy.
2: Protest maszynistów ma potrwać do południa. Donald Trump nie żałuje rozpoczęcia wojny z Iranem. Jak mówi, nawet jeśli konflikt może zaszkodzić jego partii republikańskiej w listopadowych wyborach do kongresu. Jednocześnie amerykański prezydent zapowiada, że właśnie po tych wyborach zakończy się wojna z Iranem.
3: SK2 News, Konin.
4: Jan Grzylaczyk, Wataha chce pochwalić się swoimi artefaktami. Stowarzyszenie chce zarażać pasją do historii koninian. Szuka do tego przestrzeni w mieście.
5: Wtedy będzie można zrobić jakieś wystawy i więcej na ten temat.
4: Mówił Grzegorz Ligenza, prezes Stowarzyszenia Wataha. Kleczewska koparka wygląda jak nowa. Kończy się gruntowny remont eksponatu, który obejmuje oczyszczenie z rdzy czy wymianę zardzewiałej blachy. Wszystkie prace mają zakończyć się do 28 września.
6: Piątek jest świętem samym w sobie. Tutaj Radio SK2 gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, wielkie piątkowe dzień dobry. Ania Dąbrowska muzycznie dla was na początek. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 9 gramy.
7: Bez reklam. Jeden po drugim.
8: Teraz gramy.

A ile się kalorii pali, jak się tak całuje. Cały mnie, cookies i piersi, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2, a niektórzy z pocałowaniem ręki chętnie przyjęliby dzień wolny od pracy, to wiadomo. No i tak też będzie. Premier zdecydował, że 28 grudnia jest oficjalnie w Polsce już dniem wolnym od pracy. Dotyczy to osób na umowie o pracę, a w sektorze prywatnym szefowie ustalają ten dzień sobie jakby sami. I powiem tak, ta decyzja to jak prezent pod choinką, no tylko że we wrześniu.

0: czasu.
1: Przenosimy się do 1980 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Słowa do niego ułożył Jacek Cygan, a przyszły mu na myśl podczas podróży pociągiem relacji Lublin-Warszawa. Gdy pociąg mijał stację w Dęblinie, autorowi wpadła do głowy fraza "Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody". Tej samej nocy Cygan przepisał całą piosenkę na nowo. I tak właśnie powstał wielki hit. Przed nami "Czas nas uczy pogody" i Grażyna Łobaszewska w Radiu SK2.

0: Nowość od Wiktorii Kidy w Radiu SK 2. Kawałek Co mi tam? Jeśli podoba wam się ta propozycja od Wiktorii, to możecie oddać na nią swój głos w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki, a przyda się na pewno, bo Co mi tam obecnie zajmuje pozycję numer 9. Oprócz tego na wasze głosy czeka też kilka nowości, czyli Cichosza od Sanach, proszę bardzo, czy też Wszystko, czego chciałem od Mroza i braci Kacperczyk. Gorąca polska dwudziestka już dziś po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: I po reklamie.

0: Czas leci tak szybko, że ani się obejrzymy, a będziemy słuchali sobie innego, nieco innego utworu od zespołu Desu. Chodzi mi oczywiście o świąteczne, kto wie. Ale do tego jeszcze parę miesięcy nam zostało. Póki co, życie cudem jest, gramy wam na antenie Radia SK2. U nas tylko 100% polskiej muzyki i to najlepszej. Przed nami też punktualnie o godzinie 10 newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama. Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: I po reklamie.
9: Godzina 10 i już na konińskich drogach spokojniej, no ale mniej spokojnie będzie jutro, no bo od godziny 10 do 16 na nitce obok przebudowywanego mostu na trasie warszawskiej, no zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Z tego powodu mogą pojawić się korki. Jeżeli możecie, to lepiej korzystajcie z mostu Unii Europejskiej. A jeżeli chodzi o pogodę, na termometrach 14 stopni i pochmurnie.
10: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Karambol na trasie Lublin-Warszawa. Jedna osoba została ranna. Na wysokości Kurowa na S12 zderzyło się 5 osobówek. Są duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
11: To może niech ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z zorganizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
10: Służby kierują teraz na objazdy przez węzeł na Łęczów, przed którym doszło też do kolejnej stłuczki. Dwa ostatnie wagony mają dziś zostać usunięte z torowiska. Być może jeszcze dziś wieczorem możliwy będzie przejazd w obie strony, ale na razie tylko po jednym torze. To po środowej katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnę, ciężarówka wjechała tam w pociąg. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Na miejscu zdarzenia wciąż trwają intensywne prace, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
12: W tej chwili na torach pozostały dwa wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze. Na obu torach musimy naprawić zarówno szyny, jak i sieć trakcyjną.
10: Przypomnę, do południa trwa protest maszynistów. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy drogowe zwalniają do 20 km na godzinę, a to powoduje opóźnienia. Za kilka dni Straż Miejska zyska nowe uprawnienia. Chodzi m.in. o sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim, mówi Marek Marusik z Łódzkiej Straży Miejskiej.
13: Strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien.
10: Strażnicy miejscy będą też mogli karać mandatami za używanie dmuchaw do sprzątania liści przy złej jakości powietrza.
1: SK2 News, Konin.
9: Jan Grzylaczek, zacznijmy. Od 20 września Kino Centrum znów będzie dostępne. Kończy się remont związany z wymianą

0: hoteli i wykładziny. Jeśli uda się znaleźć dofinansowanie, no to w planach jest też odnowienie całego budynku i dostosowanie go do osób z niepełnosprawnościami. Poszukiwane są pamiątki i wspomnienia związane z dawnym majątkiem w Siąszycach. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale wspólnie z Łukaszem Trochą przygotowuje wystawę poświęconą związkom rodziny Kossaków z dawnym majątkiem ziemskim.
1: No to teraz ogrodnikom trudniej będzie dmuchać na zimno, no albo będzie to po prostu bardziej kosztowne. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Męskie granie, orkiestra Sanach i zespół Kombi. Ich usłyszycie już dosłownie za chwilę w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. 2 minuty po godzinie 10:00 mamy Kasię Grodzka. Dzień dobry.
2: No to gramy.

Patrycja Markowska też kibicuje naszym siatkarzom. Jeszcze raz, jeszcze jedno zwycięstwo by się przydało. Gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2. I też śledzimy poczynania naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Za nami kolejne bardzo udane spotkanie z Portugalią. Ograliśmy ich dosłownie 3-0. Nasza sytuacja w grupie wygląda bardzo fajnie. Jako kibice naprawdę nie mamy na co narzekać, na co się skarżyć. Kolejny mecz już jutro. Gramy, słuchajcie, z Izraelem, więc to na pewno będzie gorąco. Kibicujemy biało-czerwonym, a przed nami już cali na czarno-biało. Zespół Kombi Black and White w Radiu SK2.

0: Kaspa Koń.
1: To nowość w Radiu SK2. Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. Już teraz przed nami.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał?

0: To Beata Kozidrak w Radiu SK 2. Taka Warszawa, czyli że jaka konkretnie? A taka, że turyści odwiedzają ją bardzo chętnie. Jak wynika z raportu Europejskiej Komisji Turystyki, Polska pobiła historyczny rekord, wykazując największy w Europie ponad 20% wzrost liczby zagranicznych turystów i to w pierwszej połowie tego roku. Wyprzedziliśmy pod tym względem nawet Portugalię, a stolica zaraz po Krakowie, a przed Trójmiastem jest najchętniej obieranym przez właśnie turystów kierunkiem. I ta Portugalia, słuchajcie, mi dała trochę do myślenia. Skoro wyprzedziliśmy takie piękne miejsce, to zanim znowu ponarzekam na tę dziwną pogodę za oknem, 3 razy się zastanowię, czy ja w ogóle mam na co narzekać.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
3: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
2: To okna PCV z fabryki Bros?
3: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
9: I po reklamie.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99. Już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
10: I po reklamie.
11: A teraz czas na najświeższe informacje drogowo-pogodowe. Najpierw zacznijmy od sytuacji na drogach. Troszeczkę intensywniej jest na ulicy Przemysłowej w Koninie, również na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i ruch troszeczkę wolniejszy na ulicy Wyzwolenia. Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj pochmurny dzień, na razie 15 stopni, maksymalnie w ciągu dnia 17 kresek, ale przynajmniej nie będzie padać.
12: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Czołowe zderzenie aut na Krajowej 90 i 4 osoby w szpitalu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach po wypadku na moście pod Kwidzynem w Pomorskiem, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
13: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
12: Z kolei w Miliczu na Dolnym Śląsku kierowca ciężarówki zasłabł, zderzył się z osobówką i zatrzymał na pylonie pobliskiej stacji benzynowej. Obaj kierowcy zostali zabrani do szpitala. Są utrudnienia na drodze krajowej numer 15. Teraz Warszawa i awantura o władzę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Na miejscu jest policja. To po tym, jak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odwołał z funkcji rektora uczelni Michała Sopińskiego, nominowanego jeszcze przez Zbigniewa Ziobrę. Obowiązki rektora przejął Sławomir Cudak. Sopiński nie uznaje jednak odwołania, a szczegóły tej sprawy Mateusz Gołębiewski.
14: Spór pod drzwiami Akademii trwa już drugi dzień. Sławomir Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku, a dziś rano znów pojawił się w siedzibie uczelni, żeby, jak mówił, rozpocząć wykonywanie obowiązków rektora. Do środka jednak nie został wpuszczony. Na miejscu pojawili się protestujący przeciwko zmianie władz uczelni, m.in. posłanka PiS Maria Kurowska. Cudak wezwał policję i doszło do przepychanek.
15: Jak się można tak sprzedać? Zakazać stanowisko.
16: Państwo naruszają mir domowy.
14: Funkcjonariusze zabezpieczają teren, ale podkreślają, że nie są stroną sporu. Sam Michał Sopiński, dotychczasowy rektor, twierdzi z kolei, że decyzja o jego odwołaniu nie została mu doręczona.
12: Jutro ulicami Zielonej Góry przejdzie winobraniowy korowód. Imprezę, która kończy Święto Miasta, po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda.
17: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są 3 długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
12: Korowód pod hasłem Korzenie i liście ruszy o 12.
1: SK2 News, Konin.
11: Jan Grzelaczyk, kłaniam się nisko. 200 mikropali na głębokości 7 metrów dna warty zamontowano pod przebudowę mostu na trasie warszawskiej. Zakończył się jeden z najtrudniejszych etapów.
18: Obiekt będzie rósł do góry, czyli potem podpory, potem już ustrój nośny i na końcu wyposażenie.
11: Mówił Grzegorz Pająk.

0: z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Koniec przebudowy zaplanowano na kwiecień przyszłego roku. Jutro na Stadionie Miejskim w Kleczewie odbędą się dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Będą tradycyjne obrzędy czy koncerty.
1: Mamy 11:02. Na ostudzenie co po niektórych nastrojów w tej godzinie przeniesiemy się muzycznym wehikułem czasu do początku lat 90. i dodam, że będzie bardzo, ale to bardzo romantycznie. Kasia Grodzka, dzień dobry, tu Radio SK2 i 100% polskich hitów. Pani Kleo, na początek dla Was.

Takie klasyki, to dla nas pozycja obowiązkowa, bo gramy wam 100% polskich hitów. Lady Punk, na co komu dziś za nami w Radiu SK2. Za to rodzina Solorzów zadała sobie nieco inne pytanie. Na co komu nasze kłótnie? No i stwierdzili, że się pogodzą, choć przepraszam, w rodzinie milionerów to się nie nazywa godzenie, tylko podpisanie ugody kończącej spór. Ja przypomnę, że przez ostatnie lata w tejże rodzinie trwał spór o dziedzictwo Zygmunta Solorza, tam spora kasa wchodziła w grę, no a teraz jest zgoda i to jeszcze podpisana dodatkowo, więc koniecznie uważajcie, jak się kłócicie z rodziną, bo jak przyjdzie wam się godzić na święta, to papieru w drukarce zabraknie od drukowania porozumień do podpisania.

Obiecałam, że będzie romantycznie, a przy okazji tego wielkiego hitu od Seweryna Krajewskiego, no inaczej być po prostu nie może. Przed nami ballada, która powstała na potrzeby filmu Uprowadzenie Agaty w reżyserii Marka Piwowskiego. Piosenka pojawiła się w najważniejszych momentach produkcji i ma dodatkowo podkreślić dramat dwójki głównych bohaterów. Czy to się udało? No to możecie zobaczyć sami, robiąc sobie weekend seans filmowy, a posłuchać możecie już teraz.

0: To nowość w Radiu SK2, Sanach, ITP i TD. No, ktoś może pomyśleć, że Zuzanna odpoczywa po finale swojej stadionowej trasy koncertowej, a jednak kolejne nowe single przeczą tejże mojej tezie. Mamy Kapitana, wydanego jakiś czas temu, mamy Cichosza, czyli zapowiedź nieco innego oblicza artystki, jak zobaczycie teledysk do tej właśnie piosenki z gościnnym udziałem Maćka Musiała, to warto zaznaczyć. No to może będzie to dobra wskazówka dla nas. W którym kierunku jej kariera sobie zmierza? Tu Radio SK2, Daria Zawiałow, Taco Hemingway. Ich usłyszycie jeszcze przed południem.
1: SK2. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama.
16: Teoria.
15: I praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem w

0: proszę bardzo, lata 90. Ale to już było i Maryla Rodowicz w Radiu SK2. A jako, że sama lubię kreatywne odświeżanie znanych piosenek, to podpowiem wam, że w zeszłym roku Trips z Marylą wydali remiks tejże właśnie piosenki. Można sobie sprawdzić, nieco szybsza, jeżeli chodzi o tempo. Tak jak i my. Sprawdzimy, co tam w Polsce i na świecie się dzieje. Przed nami newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami.

0: Kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
5: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
6: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
7: I po reklamie.
8: Już godzina 12, półmetek tego piątku. Na drogach w Koninie raczej spokojnie, postoicie tylko w miejscach tam, gdzie zawsze stoicie, czyli na rondzie miast partnerskich, czy na ulicy Kleczewskiej. Spójrzmy teraz na pogodę. Dzisiaj cały dzień pochmurny. Na razie 15 stopni, maksymalnie 17 kresek na termometrach. Dzisiaj bezwietrznie, nie będzie padać, a ciśnienie lekko podwyższone.
9: Jest 12, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trwająca od północy akcja maszynistów powinna się już kończyć. Po powolnym przejeżdżaniu przez przejazdy kolejowe pociągi na całej sieci w kraju były opóźnione łącznie o około 13 tysięcy minut, a blisko 90% pociągów miało półgodzinny poślizg.
10: Pociąg Intercity ze stacji Łódź Fabryczna. Przyjęcie z opóźnieniem około 69 minut.
11: Długo już pan czeka na pociąg?
12: 50 minut.
11: 9 minut na razie.
13: Muszę czekać 30 minut.
11: Czy to słusznie, że maszyniści dzisiaj zwalniają na tych przejazdach kolejowych?
12: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
13: Nie moja wina, że tak się stało tymi wypadkami. Rząd musi coś zrobić.
14: Pasażerowie dzisiaj ucierpią, ale no ludzie mogą się trochę obudzić.
9: To usłyszała na dworcu w Krakowie nasza reporterka. Maszyniści mówią, że walczą o życie. Wszystko po środowej katastrofie kolejowej na Mazowszu. W pociąg dalekobieżny na przejeździe kolejowym wjechała betoniarka. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, natychmiast na 3 miesiące ma stracić prawo jazdy. Pioruny dla armii. Podpisano pierwszą umowę wykonawczą na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart około 3 miliardów złotych, a kilka tysięcy pocisków wojsko otrzyma do 2030 roku.
15: Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki sejfowi. Mam nadzieję, że wszyscy słyszą. Piorun stał się też produktem eksportowym.
9: Zaznaczał premier Donald Tusk. Umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisały Agencja Uzbrojenia i MESCO, a pioruny mają zakupić także Łotwa, Litwa i Norwegia. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o ratownikach tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli już 120 turystom. A jak podaje TOPR, ruch turystyczny w górach wciąż pozostaje duży.
7: SK2 News, Konin.
8: Jan Grzylaczyk, dzień dobry. Ślesin ma swoją jadłodzielnię. Specjalny kontener z lodówką i półkami na żywność stanął przy ulicy Kleczewskiej. Przypomnijmy, że w jadłodzielni nie zostawiamy m.in. surowego mięsa czy zepsutej żywności. Ruszyła budowa nowej siedziby pogotowia w Koninie.
16: Powolutku widzimy już sprzęt budowlany, który zaczyna zjeżdżać na plac budowy.
8: Mówił Robert Mazurek z Konińskiego Pogotowia. Nowa siedziba Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego powinna być gotowa do lipca 2028 roku.
17: Człowiek się zastanawia, czy te opóźnienia na kolei to przez protest, czy też naturalny cykl kolejowego życia, że tak to ładnie ujmę. W każdym razie cierpliwego wjazdu w weekend życzymy wszystkim. Tutaj Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. Zespół Bajm na początek tej godziny, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: To, że cisza może być głośna, udowadnia nam Ewa Farna. Tu Radio SK2. U niego ciszę wypełnia odgłos wkręcania. Przed nami Nosel wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja z panią Iwoną rozmawiam?
2: Tak, dzień dobry.
3: Telefonuję z hotelu, proszę pani, ta bardzo zryta, w sprawie uroczystości weselnych, bo mam panią na liście. Jak pani obsługę kelnerską, proszę pani, tutaj domawiała? Niech pani powie.
2: Wie pani co, ale ja nie wiem, bo ja wszystko załatwiałam z panią Karoliną.
3: Tak, tak, tak. I pani Karolina kazała mi do pani zadzwonić i się dogadać, bo ja jestem z obsługi kelnerskiej i my prowadzimy protest, proszę pani, z właścicielem.
2: Co prowadzicie?
3: Protest, proszę pani, z właścicielem, nadgodziny.
2: Dobrze, ale jakby co ja mam do tego wspólnego, bo jakby nie rozumiem.
3: Umiecie obsługiwać, proszę pani, mikrofale, ewentualnie taką głębszą frytkownicę?
2: Nie no, pani sobie chyba jaja robi. Na moim weselu?
3: A w którym momencie, proszę pani, niech mi pani powie, bo nie rozumiem teraz ja.
2: Dobrze, ja się skontaktuję najpierw z panią Karoliną i potem
3: Kazała do mnie dzwonić, proszę pani, a wtedy już będę obrażona na panią.
2: No dobrze, a to niech pani na mnie nie obraża, tylko niech pani mi powie, na jakiej to jest zasadzie. Czy jakby my mamy płacić te nadgodziny, czy mamy się dogadać?
3: Nie. Jak nam właściciel zapłaci za te nadgodziny, które nam wcześniej nie zapłacił sprzed 3 miesięcy, no to my normalnie pracujemy. Ale nie wychodzi na to, że będziemy, proszę pani, mieli wypłacone. Więc my do 12 wydamy torta, a później już idziemy do domu.
2: To idziecie do domu, no i co wtedy z moim ostatnim daniem?
3: Więc
2: bo
3: ja mogę...
2: tylko ostatnie danie.
3: No wiem. Więc ja mogę państwu zostawić urządzenia tak zwane grzewcze. Tylko niech mi pani powie, czy pani to potrafi obsługiwać.
2: Wie pani, co ja to nie umiem obsługiwać takich rzeczy, ale mój tata kiedyś się zajmował cateringami, więc ja zadzwonię do niego.
3: Ale to chodzi, proszę pani, o mikrofale, ewentualnie o airfryera. Bo ja do kuchni nie mogę państwa wpuścić.
2: To gdzie mam to przygrzać?
3: No to mówię, wystawię to, proszę pani, tylko niech mi pani powie, czy wy jesteście w temacie i potraficie to obsłużyć.
2: Obsłużyć to potrafimy, ale gdzie pani to nam wystawi?
3: Gdzie by było najlepiej, żebyście mieli dostęp? Koło baru, czy gdzie? No koło orkiestry, niech mi pani powie, no.
2: Dobrze, ale jakby ja rozumiem, że pani jest zdenerwowana, że oni wam nie płacą, no. Ale jakby nie musi pani by do mnie taką agresją, dobrze?
3: Ja jestem spokojna.
2: Ja tylko
3: chcę ustalić, czy wy, proszę pani, nie zrobicie sobie krzywdy, nie wiem, obsługując mikrofale, czy
2: robimy, no. Ale żadne z nas podpisujące umowa nie pisało się na to, więc teraz zadzwonię do właścicieli.
3: Ale proszę pani, z tortem wjedziemy, rozdamy talerzyki i do domu.
2: No ja rozumiem, ale to co, każdy gość ma sam podejść sobie pod grzeć, bo nie rozumiem.
3: To może w tym wszystkim pomoże Agata.
4: Iwona, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
2: Zabiję cię.
1: Nosel wkręca.

0: Niezłe party. Przy piątku od oddziału zamkniętego. Jako jedyni gramy wam 100% polskich hitów w Radiu SK2. Niezłe party mogą też organizować sobie podróżni czekający na peronach na swoje opóźnione pociągi. 13 tysięcy minut. Tyle opóźnienia. Łącznie na wszystkich trasach kolejowych miały pociągi po godzinie 10. Takie dane podały Polskie Linie Kolejowe. Trwa protest. Protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowych, bo chcą zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w tych miejscach. No i też przypomnieć, że jak już się wpakujemy na ten przejazd, to zamknięty szlaban jest rzeczą, którą bardzo, ale to bardzo łatwo można złamać. A czego nie da rady złamać od wieków? Ducha cierpliwości polskiego pasażera czekającego na pociąg i tak trzymać.
1: SK2. Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Proszę, się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: tym zrozumieniem czasem bywa naprawdę ciężko, chociaż ja nie wiem, co tutaj tłumaczyć. Mamy piątek, przed nami pięknie rozpościera się weekend, setki planów, setki godzin spędzonych na kanapie, binge'owanie seriali. Nie, no dobra, może aż tak nie będzie. Zobaczymy, niech każdy sobie spędza weekend tak, jak chce. W Radiu SK2 my spędzamy czas grając wam 100% polskich hitów. Tak to właśnie wygląda. Vixen i Nierozumieju gramy wam tuż przed godziną 13, punktualnie o 13 newsy.
1: Reklama.

0: będzie. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch

0: 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: Na razie na drogach w regionie spokojnie, ale jutro pojawią się utrudnienia. W godzinach od 10 do 16 na nitce obok przebudowywanego mostu na trasie warszawskiej zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Oznacza to korki. No i jeżeli tam będziecie przejeżdżać, no to musicie uzbroić się w cierpliwość. Dlatego radzę skorzystać z mostu Unii Europejskiej. Jeszcze pogoda, na termometrach 16 stopni i dzisiaj pochmurny dzień.
8: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Gorąco przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie profesor Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora komendanta AWS, w asyście policji wszedł do uczelni. Do środka próbowali się dostać też protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes tej partii Jarosław Kaczyński.
9: I jeszcze raz próbujemy przeprowadzić kontrolę poselską, ale oczywiście wiemy, jak to pewnie się skończy.
10: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
8: Dodawał odwołany rektor dr Michał Sopiński. Akademia Wymiaru Sprawiedliwości to uczelnia kształcąca funkcjonariuszy służby więziennej. Powołano ją za rządów PiSu przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobrę. Koniec prób anarchizowania uczelni. Państwo prawa działa i nie ustępuje przed krzykaczami. Tak wydarzenia przed AWS skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Była to reakcja na tragedię pod Radomiem. W zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, 20 zostało poszkodowanych.
11: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
8: Koniec akcji maszynistów, ale nie koniec opóźnień. Te potrwają do późnych godzin wieczornych, podaje PKP PLK. Dwie osoby zatrzymane po wczorajszej próbie uszkodzenia wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Sprawcy zostali spłoszeni przez pracowników wodociągu. Policja znała jednak ich numery rejestracyjne ich samochodu. Zatrzymano 49-latka i jego 14-letniego syna. Co robili przy ujęciu wody, ustalą teraz śledcze.
6: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzlaczyk, dzień dobry. Elektrownia Pątnów na pewno do końca przyszłego roku dalej będzie produkowała prąd. Spółka zawarła właśnie umowę z polskimi sieciami energetycznymi. Po zakończeniu działalności elektrowni ZEPAK rozpatruje dwa scenariusze. Pierwszy to energia atomowa, drugi to budowa w tym miejscu elektrowni gazowej. Koniński sanepid wychodzi do młodzieży z programem hashtag Młodzi Świadomi. To program edukacyjny, który ma na celu pomagać podejmować młodym rozsądne decyzje życiowe. Po szczegóły zaglądajcie do Konińskiej Instytucji.
12: No i co nasza jesieniaro? Ty pewnie już masz dużo imbiru w domu i te wszystkie goździki. I co jeszcze potrzebne jest do takiej dobrej herbaty zimowej?
13: No, imbir przede wszystkim, goździki, dobra, cynamon dobra, też
12: dobra,
13: się przydaje.
12: Dobra, zapamiętamy.
13: A imbir koniecznie taki cały, nie taki sproszkowany.
12: Dobra, no to w takim razie Jakub Konieczkowicz jutro zrobi mi herbatę zimową. Bardzo się cieszę. Antonina Van Dessel, dzień dobry i zaczynamy piątek. Wprowadzamy się w dobry stan w weekend.

0: Ale my wam dobre polskie hity gramy w Radiu SK2. Hej i Teksański, no tego się słucha po prostu z przyjemnością. A ja mam teraz taki temat bardzo, bardzo kobiety, więc wszystkie babeczki podgłośniamy odbiorniki i słuchamy, dlatego że słuchajcie, no lato się jeszcze nie skończyło, ale paznokcie już dostały jesienną zmianę garderoby, więc ja wam teraz powiem, co będziemy nosić jesienią na paznokciach. Więc słuchajcie, żegnamy jakieś pastele, kwiatki, fręcze, ja wiem, że to lubimy, ale teraz najmodniejsze espresso, bordo, karmel, śliwka, no i oliwkowa zieleń. No i żeby było dobrze, tutaj mam dwie kobiety teraz w studiu, przyszły posłuchać, jakie paznokcie będziemy nosić. Także dziewczyny, wysłuchajcie dobrze, bo wiecie, najtrudniejsza decyzja w życiu kobiety to teraz espresso czy bordo, no bo przecież wybór koloru paznokci, no to potrafi być często trudniejszy niż wybranie stroju na pierwsze spotkanie, więc trzeba myśleć.
1: SK2.
0: A teraz pięknie, Sanach i Miłość jest ślepa. No to dajemy głośniej i słuchamy, ale to jest fajne.

0: Wehikuł czasu.
1: No słuchajcie, nasz wehikuł czasu rusza w kolejną podróż i tym razem cofamy się do roku 1987 i wtedy kasety magnetofonowe, magnetofony w domach, no i muzyka, której słuchało się w sumie na okrągło. A Marek Grechuta śpiewał o porze roku, na którą no niestety czekamy po zimie i teraz jeszcze troszeczkę sobie na nią poczekamy, czyli o wiośnie. Wiosna, ach to ty, to taki numer Grechuty, który od pierwszych dźwięków przynosi troszkę słońca, no i dobrego nastroju. I chociaż dzisiaj w kalendarzu, no zaczyna się powoli inna pora roku, którą może lubimy, może nie, ale będzie na pewno zimno, to z Markiem Grechutą możemy zrobić sobie mały muzyczny powrót do wiosny i właśnie teraz w wehikule czasu to uczynimy.

dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lat

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Kuba i Kuba Chłopaki. To jest ich najnowszy numer. No, te chłopaki zdecydowanie mocno się rozkręciły i ostatnio byli u nas w studiu, żeby właśnie wypromować ten nowy numer. Rozmawiali z Kingą Barygą, więc jeżeli chcecie wrócić do tego, no to zapraszam Was na nasze media społecznościowe. No i Kuba są zdobywcami również bursztynowego słowika, także u nich się naprawdę dzieje i myślę, że o nich jest głośno, ale będzie jeszcze głośniej, bo oni nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa i idą po prostu do przodu. Ach, i takie coś lubimy, a trzeba przyznać, że no piosenki, hity, naprawdę hity, super. A za moment coś, czego pewnie dawno nie słyszeliście. Monika Brodka, Miał być ślub, także bądźcie z nami.
1: SK2. SK. Reklama.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 40.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe.

0: Bajm, co mi panie dasz? No dasz najlepszy weekend z polskimi hitami. No bo przypominam wszystkim, którzy mają lepszy albo gorszy humor, to na pewno szybko się poprawi. Zaczynamy weekend, bo mamy piątek. I po godzinie 14 na start Mezo z Kasią Wilk, Manam, Ania Dąbrowska. Ach, same muzyczne perełki. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i

0: Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
4: Na drogach w regionie robi się intensywniej. Postoicie jadąc z Konina w stronę Kazimierza Biskupiego, również w okolicach Ronda Solidarności. Teraz spójrzmy na pogodę. Dzisiaj bardzo pochmurny dzień. Na razie mamy 16 stopni, maksymalnie w ciągu dnia 17 kresek na termometrach. Również nie będzie dzisiaj padać, także mimo, że nie jest najcieplej, to i tak to całkiem niezła pogoda na jakąś aktywność na zewnątrz.
5: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Resort Sprawiedliwości reaguje na awanturę przed uczelnią. Ministerstwo stawia sprawę jasno. Michał Sopiński nie jest już rektorem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Przed tą uczelnią od rana jest gorąco. Pojawił się tam w asyście policji profesor Cudak, który przejął obowiązki rektora. Do środka próbowali się też dostać jego przeciwnicy. O szczegółach Mateusz Gołębiewski. Jakie jest stanowisko resortu?
6: Ministerstwo stoi na stanowisku, że nie ma już wątpliwości, kto kieruje Akademią. Michał Sopiński został odwołany, a jego obowiązki przejął Sławomir Cudak.
7: Pan minister sprawiedliwości Waldemar Żurek 9 września tego roku podjął ostateczną i wykonalną decyzję w tej sprawie.
6: Mówi Maria Eichardt, wiceminister sprawiedliwości. Sam Sopiński tego nie uznaje i twierdzi, że decyzja nie została mu prawidłowo doręczona. Tymczasem przed uczelnią trwają protesty z udziałem m.in. polityków PiS.
8: Precz z komuną! Precz z komuną! Precz komuną.
6: Na miejscu jest też policja, wezwana po tym, jak Cudak wczoraj nie został wpuszczony do budynku.
5: Miejski autobus utknął pod Rogatką, a pasażerowie wpadli w panikę. Nie milknął echa tragedii na przejeździe kolejowym pod Radomiem, a do kolejnego niebezpiecznego wydarzenia doszło wczoraj w Łodzi. Autobus MPK wjechał na tory mimo czerwonego światła, po czym pojazd zatrzymał się. Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać przerażonych pasażerów. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół. Łódzkie MPK zgłosiło sprawę policji oraz PKP PLK. Już za pół godziny na Placu Pamięci przy World Trade Center rozpoczną się uroczystości rocznicowe. Przypomnę, 11 września 2001 roku terroryści z Al-Kaidy porwali 4 samoloty pasażerskie. 2 z nich skierowali na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 uderzył w Pentagon, a 4 rozbił się w Pensylwanii. W zamachach zginęło blisko 3000 osób, w tym 8 Polaków. Podczas uroczystości w Nowym Jorku zostaną odczytane nazwiska ofiar, odczyt będzie przerywany chwilami ciszy.
3: SK2 News, Konin.
4: Jan Grzylaczyk. Do końca tego roku ma zakończyć się budowa ośrodka Osada Janaszkowo w Wąsoszach. To centrum wsparcia i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja powstaje dzięki dofinansowaniu z PFRON-u i unijnego wsparcia. Jej koszt to około 20 milionów złotych. W tym roku wiele projektów w ramach KBO jest z mniejszych osiedli Konina.
9: Potrafią zebrać się wokół danego pomysłu, przegłosować go i dzięki temu pojawiają się bardzo ciekawe nowe miejsca.
4: Mówił Bartosz Jędrzejczak, szef konińskiego COP. Głosy można oddawać do 20 września.
10: No i mamy chwilkę po 14, po obiedzie czy przed?
5: Ja? Jeszcze przed.
10: To głodny jesteś, dlatego słyszałam, że burczało ci w brzuchu. To tobie burczało, bo tu jeszcze Kasia Grodzka z nami jest,
5: aż
10: czyli
5: tak
10: wasza
5: słychać?
10: Dwójka. No było słychać, ale za godzinę przyjdziesz już z pełną energią najedzony.
5: Obiecuję.
10: Dobrze. Antonina Wandeser, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Dobrze, rozpoczynamy weekend, bo przypominam, jest piątek, piąteczek, piątunio.
11: 10 hitów.
12: 10 najlepszych polskich hitów.
13: I jeden po drugim.
10: Już teraz super duet Meso i Kasia Wilk i numer ważny.

Natalia Kukulska, wierność jest nudna, a my teraz bądźmy wiernymi fanami naszego polskiego mistrza, czyli lewego, bo wiecie, ja zawsze przyznaję bez bicia, na sporcie no nie znam się za bardzo, ale na aferach i ploteczkach no to już troszeczkę lepiej. I wyczytałam, że jest afera w internecie, dlatego że Rodrigo de Paul, o ile tak się to nazwisko czyta, bardzo pocisnął naszemu Polakowi i powiedział: kim ty jesteś? Ja dwa razy wygrałem Copa America i raz Mistrzostwo Świata, a ty? No i tak pocisnął lewemu, więc pomyślałam sobie, że zbieram na radiowego Messengera, jakie macie pomysły na ripostę lewego do Rodrigo. Zobaczymy, co tam wymyślicie, no bo wiecie, no nie możemy pozostać dłużni. SK2. A już teraz mój jest ten kawałek podłogi na wszystkie weekendowe tańce, hulańce.

0: Various Manx i Tokio, a my wracamy znowu na murawę. I słuchajcie, jesteście bardzo kreatywni w piątek, dlatego że zadałam pytanie, co mógłby odpowiedzieć Lewy na ripostę Rodrigo de Paula. No i tutaj na radiowym messengerze dzieje się. Słuchajcie, Lucja napisała... A powiedz Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Dobre, podoba mi się. Następna osoba to jest Kasia, napisała hał hał, czyli co, że taka szczekaczka, żeby się uciszył. No naprawdę wy jesteście bardzo kreatywni. Czytam sobie dalej i będę jeszcze mówiła, co tutaj wyszło, bo naprawdę niektóre są takie, że nie mogą pójść na antenie. Także wiecie, trochę bardziej cenzurowane. Ja wiem, że się chce, ale jednak.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
8: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
7: To okna PCV z fabryki Bros?
8: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!

0: z The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 15. Jakub Konieczkowicz i najświeższe informacje. Oprócz tego muzyka oczywiście i 100% polskich hitów. To była Sanach, najlepszy dzień w moim życiu. No i wiecie, dobry dzień to jest w naszym życiu, bo to piątek, weekend, co oznacza, że trochę się zresetujemy, trochę odpoczniemy i wychillujemy. Należy się nam w końcu, co? A po 15 na start w SC2 Dawid Podsiadło, Sarsa, Piersi, czyli muzycznie, no rozpieszczamy was, sami słyszycie. A co dalej? To zostańcie i przekonajcie się.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
18: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej.

0: Jest 15. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Czego dotyczyła akcja?
1: Chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania, ale Artur Chodziński twierdzi, że do takiego nie doszło. Przekazał wcześniej przygotowane dokumenty. Czynność trwała 20 minut.
0: Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Od północy do południa maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Opóźnienie złapało kilkaset pociągów. Związkowcy mówią, że nie był to protest, a akt desperacji. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
2: Działania maszynistów spowodowane były tragicznym wydarzeniem ze środy, gdzie w Sokolnikach Suchych doszło do zderzenia pociągu z ciężarówką na przejeździe.
3: Została przekroczona czerwona linia.
2: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
4: Będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
2: Zapowiedział też bardziej intensywne prace nad inwestycjami na przejazdach drogowo-kolejowych. Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
0: A skutki akcji maszynistów będą odczuwalne do wieczora. Aktualne informacje o ewentualnych opóźnieniach są dostępne na portalu pasażera. Plaga szopów praczy w Zielonej Górze. Choć wyglądają niewinnie, robią sporo szkód, przyznaje Jacek Banaszek z Polskiego Związku Łowieckiego.
5: Dzisiaj ile występuje, nie określimy tego. Ja jeszcze niedawno wiedziałem o 7-8 koloniach. Poniszczone jakieś elementy elewacji, poniszczone mienie. To jest inwazyjny gatunek obcy, którego po prostu nie chcemy.
0: A w przypadku zauważenia takich zwierząt powinniśmy powiadomić władze miasta.
6: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzlaczyk, Watacha chce pochwalić się swoimi artefaktami. Stowarzyszenie chce zarażać pasją do historii koninian. Szuka do tego przestrzeni w mieście.
8: Wtedy będzie można zrobić jakieś wystawy i więcej na ten temat.
7: Mówił Grzegorz Ligenza, prezes Stowarzyszenia Watacha. Kleczewska koparka wygląda jak nowa. Kończy się gruntowny remont eksponatu, który obejmuje oczyszczenie z rdzy czy wymianę zardzewiałej blachy. Wszystkie prace mają zakończyć się do 28 września.
9: Wiesz, który news najbardziej mi się podobał?
0: O szopach pewnie.
9: No a jak? Po prostu jak usłyszałam, to chyba w weekend muszę jakąś wycieczkę do Zielonej Góry, jakich tam tak dużo jest. Takich więcej, Kuba, na to liczę. I słuchacze też, bo my kochamy zwierzątka w SC2.
0: Kto nie?
9: No i dobra, to obiecujesz, że będzie więcej?
0: Postaram się.
9: Antonina Mandesel, 15, chwilkę po 15, piątek. Zaczynamy wspólną kolejną godzinę i weekendowe hity. Mamy cały tutaj po prostu worek, także bądźcie z nami.
10: 10 hitów.
11: 10 najlepszych polskich hitów.
10: Jeden po drugim.
9: A teraz Davey Podsiadło i najnowszy klip. Posłuchajmy.

0: Bajem Jezioro Szczęścia i to jest taki numer, który ostatnio wchodzi mi jak złoto. Przypomniałam sobie o nim i wiecie, odkopałam, czasem tak jest z jakimiś starymi hitami i w zapętleniu mogę słuchać cały czas. Ale nie o tym, nie o tym, bo teraz troszkę o luksusach. Jeżeli właśnie zastanawiacie się, jak dostać się do Nowego Jorku, no to Joanna Przetakiewicz ma dla Was bardzo proste rozwiązanie. Tylko... Portfel może tego rozwiązania nie zaakceptować. Słuchajcie, Joanna zameldowała się na pokładzie prywatnego samolotu, no i ruszyła za ocean w bardzo, ale to bardzo luksusowym stylu.
1: Marian, to jest jakby luksusowo.
0: Czyli wychodzi na to, że są ludzie, którzy przed wylotem sprawdzają wszystkie inne rzeczy i czy zdążą na boarding, a są też tacy jak Joanna, która sprawdza, gdzie zaparkować samolot. Wiecie, takie tam problemy. Nowy Jork czeka, no a my czekamy na zdjęcia z podróży, chociaż na te luksusy popatrzmy sobie. No.
2: SK2.

0: tak ja. I za moment skrót informacji z dnia i Jakub Konieczkowicz. Także bądźcie z nami, bo zaraz turbo świeże informacje.
1: Zarzuty i 3-miesięczny areszt dla 41-latka z Ostrowa Wielkopolskiego za fałszywe alarmy bombowe. Mężczyzna dzwonił na numer 112 7 i 8 września i informował o ładunkach w szkołach na terenie całego kraju. Policja nie informuje, jak tłumaczył swoje zachowanie. 41-latkowi grozi 15 lat więzienia. Polskie wojsko ma wzmocnić swoje możliwości kosmiczne. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała dziś umowę, która pozwoli wojsku na wykonywanie zdjęć satelitarnych. Ma to być alternatywa dla amerykańskiego systemu Starlink. Więcej w tym temacie już w kolejnych newsach. Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o toprowcach. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli 120 osobom. Ratownicy przyznają, że w górach wciąż wypoczywa wielu turystów.

0: łzy i oczy szeroko zamknięte, a ja będę teraz mówić o aferze, na którą oczy mają wszyscy szeroko otwarte, bo afera Jabłczyńska kontra Grochola trwa i kontra nigdy w życiu. No więc, żeby nie dokładać kolejnej cegiełki do tego muru, przenieśmy się na moment na czerwony dywan, bo Joanna Jabłczyńska pojawiła się na premierze długo wyczekiwanej lalki, o której wszyscy też mówią, w takiej sukni, że słuchajcie, cała drama na chwilę zeszła na drugi plan. I myślę sobie, że bardzo słusznie, no bo jeżeli już mają o tobie mówić i plotkować, to najlepiej wtedy, kiedy wyglądasz tak, jakbyś właśnie przyszła odebrać Oscara, a nie komentarze negatywne internautów.
1: SK 2. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: takim klasykiem polecieliśmy na kilka chwil przed godziną 16. Róże Europy i ich jedwab. Po godzinie 16 no klasyki i nowości na start. Kamil Bednarek i Messiah, trochę reggae, później Edyta Górniak, no to totalny klasyk. No i Wiktor Dyduła, czyli nowość, czyli nie kłamałam, wszystko będzie. Koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się dosłownie za kilka chwil.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.
16: Godzina 16, no i w regionie są jeszcze korki. Postojcie przede wszystkim na drodze krajowej numer 25. To w stronę Ronda Miast Partnerskich, jak i w stronę Ronda Solidarności. Korkuje się też troszeczkę ulica Kleczewska, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, no i również ulica 11 listopada. Sprawdźmy też pogodę. Dzisiaj jest pochmurno, na termometrach mamy 16 stopni.

0: Zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom-Przysucha, mówi Michał Gil, dyrektor do spraw eksploatacji w PKP PLK.
1: Pociągi wrócą w późnych godzinach wieczornych, nocnych, tak aby od rana można było realizować proces przewozowy z uwzględnieniem tego, że ten odcinek będzie w tym miejscu jednotorowy.
0: A przypomnę, w wypadku zginęła jedna osoba, 8 osób nadal przebywa w szpitalach. Wśród nich są maszynista i kierowca ciężarówki. Ze względu na ich stan zdrowia wciąż jednak nie można ich przesłuchać. Finałem procesu, który się zaczął, może być i będzie polski Starlink, zapowiada premier Donald Tusk. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEY. Dzięki temu wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych z dowolnego miejsca na świecie.
2: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy ponad 20 dni. To jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. Dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
0: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie niezależnie od pory dnia i warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink.
2: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
0: A przypomnę, w maju firma ICEY przekazała polskiej armii również system satelitarnego rozpoznania radarowego. Dziś wieczorem początek 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Już o 18 Raków Częstochowa zagrał siebie z Motorem Lublin, a o godzinie 20 Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok.
3: SK2 News, Konin.
4: Jan Grzylaczek, zacznijmy. Od 20 września Kino Centrum znów będzie dostępne. Kończy się remont związany z wymianą foteli i wykładziny. Jeśli uda się znaleźć dofinansowanie, no to w planach jest też odnowienie całego budynku i dostosowanie go do osób z niepełnosprawnościami. Poszukiwane są pamiątki i wspomnienia związane z dawnym majątkiem w Siąszycach. Miejsko-gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale wspólnie z Łukaszem Trochą przygotowuje wystawę poświęconą związkom rodziny Kossaków z dawnym majątkiem ziemskim.
5: Mam bardzo dobre informacje.
6: No to słuchamy.
5: Jest piątek, godzina 16, większość osób skończyła pracę, więc co?
6: Ja chyba wiem, do czego to zmierza.
5: No,
6: wolne.
5: Dawaj. Tak, weekend w końcu, także słuchajcie, odpalamy ten weekend z Radiem SK2, Antonina Wandesel i obiecuję, że w tej godzinie będą takie hity, że ten weekend, ach, będzie bardzo, bardzo dobry. No to co? No to jedziemy.
3: 100% polskich hitów.
5: Jak powiedziała, tak będzie Kamil Bednarek i Messiah szukając szczęścia na początek. Dla wszystkich, którzy w weekend zamierzają go szukać.

0: Już za moment ja, Żąbek, prawdę wam powie. Dzisiaj coś o smartfonach, coś o 3G, także słuchajmy uważnie, co ja, Żąbek, dzisiaj ma nam do powiedzenia.
1: Mnie wzrusza tak jak ty.
2: Jarząbek, prawdę ci powie.
3: Z polskiego krajobrazu ostatecznie znika technologia 3G, ale spokojnie, dla większości z nas to zmiana kompletnie niezauważalna. Bo nasze smartfony od lat śmigają już na nowoczesnych pasmach 4G czy 5G. Stara sieć trzeciej generacji obsługuje dziś zaledwie promil urządzeń i po prostu blokuje w eterze cenne częstotliwości, które można by wykorzystać na szybszy internet. Problem pojawi się jednak, jeśli wy lub wasi bliscy wciąż macie w kieszeni telefon starszego typu. Operatorzy zamierzają całkowicie wygasić dla nich sygnał pod koniec tego roku. Co ważne, z takich urządzeń nadal będzie można normalnie dzwonić i pisać SMS-y, ale tylko to. Zniknie na przykład mobilny internet, a razem z nim aplikacje bankowe, mapy czy komunikatory. Eksperci apelują więc, zróbcie mały rodzinny audyt, sprawdźcie, z jakich telefonów korzystają wasi rodzice czy dziadkowie i w razie potrzeby pomóżcie im przesiąść się na model obsługujący standard 4G, żeby po nowym roku nie zostali w D.
2: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.

0: Jonathan Pezetiliwka obejmują noce, a u nas za chwilę skrót wiadomości z dnia i obejmuje te wiadomości Jakub Konieczkowicz.
1: Autobus wpadł do rowu, jedna osoba jest poszkodowana. Do wypadku doszło w okolicach Jabłonowa w Zachodniopomorskiem. Autobus z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. Podróżowały nim 4 osoby, jedna potrzebowała pomocy medycznej. Droga obecnie jest przejezdna, zostanie jednak zamknięta w chwili podnoszenia pojazdu. Nawet do późnych godzin wieczornych trzeba liczyć się z utrudnieniami na kolei. To efekty dzisiejszego protestu maszynistów. W całej Polsce przeszło 700 pociągów, dojechało z opóźnieniem. PKP Intercity zapowiada, że w sobotę i niedzielę składy powinny kursować już normalnie. A protesty, przypomnijmy, protest i zwalnianie na przejazdach kolejowo-drogowych były reakcją maszynistów na tragedię pod Radomiem. Rząd zapowiedział już zmiany w prawie. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, ma natychmiast stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Kolejny rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Według danych IMGW dziś na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 94 cm. To o centymetr mniej niż poprzedni rekordowy odczyt zanotowany w środę.

0: Various Monk z Zamimie w SC2. Słuchajcie, trochę wam o tej jesieni będę jednak przypominać, bo stało się, no jesień puka, puk, puk, puk do drzwi, no i tegoroczna astronomiczna jesień zaczyna się dokładnie 23 września, czyli mamy jeszcze chwilę, żeby udawać, że lato wcale się nie skończyło. Ale spokojnie, bo zaraz będą sweterki, gorąca herbata, wieczory pod kocem i takie klasyczne. Ach, ale to zleciało, dopiero był maj. Także korzystajcie z ostatnich letnich chwil, no bo za moment liście zaczną spadać szybciej niż nasze postanowienia o tym, no że tej jesieni będziemy bardziej zorganizowani.
1: SK2.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
6: I po reklamie.

0: Luna, a może na kilka chwil przed godziną 17, po 17 Łukasz Duńczyk, a może tak przejmie antenę. No nie może, tylko na pewno, ale też zdradzę wam troszeczkę. Łukasz po 17 będzie miał dla was niespodziankowego gościa i to jakiego, więc koniecznie bądźcie z nami. Oprócz tego oczywiście cały czas najlepsze polskie hity. No więc co, do usłyszenia z Łukaszem po 17. Ja się żegnam, Antonina van Dessel, pa!
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.
15: No i piątek powoli dobiega końca, rozpoczynamy weekend. Spójrzmy, jaka czeka nas pogoda. Dzisiaj do końca dnia już pochmurnie i 16 stopni na termometrach. W sobotę i niedzielę maksymalnie 20 kresek. Do tego pojawi się miejscami słońce, ale to głównie w sobotę. Niedziela już będzie bardziej pochmurna. Na pewno może cieszyć brak wiatru, no i brak opadów w sobotę, bo w niedzielę wieczorem będzie padać.
16: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Spóźnienia pociągów wyniosły łącznie ponad 23 tysiące minut. I choć protest zakończono, opóźnienia na kolei mogą potrwać nawet do późnych godzin wieczornych. Do południa pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniały do 20 km na godzinę. To konsekwencja katastrofy w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka wjechała w skład Intercity. Zginęła pasażerka pociągu, 20 osób zostało rannych.
17: To, że po kilkunastu lat

0: altargowych.
1: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
0: Przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. W Stanach Zjednoczonych trwają uroczystości upamiętniające 25. rocznicę zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Tego dnia w tych atakach zginęło prawie 3 tysiące osób, w tym 8 Polaków. Jedna z głównych ceremonii odbywa się w Nowym Jorku na Placu Pamięci, gdzie kiedyś stały wieże World Trade Center. Jak co roku członkowie rodzin ofiar odczytują nazwiska wszystkich poległych.
2: Paul Vincent Barbaro,
3: James William Barbella,
4: Victor Daniel Barbosa.
0: Podobna uroczystość obecnie trwa także w Pentagonie. Bierze w niej udział prezydent USA Donald Trump.
5: SK2 News, Konin.
6: Jan Grzelaczyk, kłaniam się nisko. 200 mikropali na głębokości 7 metrów dna warty zamontowano pod przebudowę mostu na trasie warszawskiej. Zakończył się jeden z najtrudniejszych etapów.
7: Obieg będzie rósł do góry, czyli potem podpory, potem już ustrój nośny i na końcu wyposażenie.
6: Mówił Grzegorz Pająk z Zarządu Dróg Miejskich w Koninie. Koniec przebudowy zaplanowano na kwiecień przyszłego roku. Jutro na Stadionie Miejskim w Kleczewie odbędą się dożynki powiatowo-gminno-parafialne. Będą tradycyjne obrzędy czy koncerty.
8: Jakub, ja przed chwilą obliczyłem, jak ty mówiłeś, że opóźnienia 23 tysiące minut. Wiecie, ile to jest? To jest 15 dni. Słuchajcie, już lepiej rowerem, jak łatwo gang przez Polskę przejechać, zamiast do pociągu wsiadać. No, mam nadzieję, że już...
9: Prędzej pieszo,
8: no
9: kurde.
8: Właśnie. Mam nadzieję, że wy już możecie przede wszystkim wyjść z pracy. Co będzie później, to już nieważne. Ważne, żeby wyjść. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
5: 100% polskich hitów.
8: I proszę bardzo, ja mam dla was trąby na pobudzenie, żeby wam sił nie zabrakło, żebyście w korkach nie usypiali. Oskar Sims już teraz, 3 minuty po 17 to SK2.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Hej i Edyta Bartosiewicz, to jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów i zaczynamy razem weekend, jedziemy razem do domu, już 16 minut po godzinie 17. No i jak niektórzy wrócą do domu, to pewnie będą się chcieli odświeżyć, wziąć prysznic, prawda? I tutaj nam poważny pan ekspert z jakiegoś ważnego uniwersytetu radzi, jak długo powinien trwać prysznic. I słuchajcie, są konkretne wytyczne, jeśli o to chodzi. Uwaga, jeśli myjemy całe ciało, ale bez włosów, prysznic powinien trwać tylko 3 minuty, a jeśli dokładamy do tego włosy, w sumie razem 5. Słuchajcie, takie wyliczenia nie mają sensu, słuchajcie. Przecież jeżeli jesteśmy ostatni w kolejce do mycia wśród domowników, to możemy i 15 minut pod tym prysznicem spędzić, prawda? No chyba, że druga połówka rzuci hasło, to ty idź się myć, a ja na ciebie poczekam. To wtedy nabieramy przyspieszenia.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na szybki prysznic właśnie. Przy nim nabieramy przyspieszenia. Cyrko w Radiu SK2 to są 100% polskich hitów.

Jak będziemy trzymać takie tempo w drodze do domu, to uważajcie, żeby na czerwonym świetle wyhamować. Zoom to Elastic w Radiu SK 2 gramy 100% polskich hitów. No a jutro nasi siatkarze znowu zagrają na 100%. Zaczęli Mistrzostwa Europy. Wczoraj, przypomnę, wygrali gładko. 3-0, pach, pach, pach, bach i wygrali mecz 3-0 z Portugalią. A już jutro drugi mecz na Mistrzostwach Europy w fazie grupowej. O godzinie 15 zagramy z Izraelem. Nasi siatkarze się dopiero rozpędzają. Są faworytami do zdobycia złotego medalu. Słuchajcie, jakby nasi piłkarze, wyobraźcie to sobie, pokonali Portugalię 3-0, to przecież w Polsce by było święto narodowe. Byśmy to wnukom opowiadali, że za moich czasów Polska Portugalię pokonała. Także mocno trzymajmy kciuki za siatkarzy, bo to jest nasz sport narodowy. A to nasz król polskiej muzyki, Krzysztof Krawczyk w SC2.

0: wrócił blask.
1: Piękna kołysanka na koniec tygodnia. To Wiktoria Kida na antenie Radia SK2. Od tego numeru, można powiedzieć, zaczęła się jej wielka kariera, bo tym hitem Oj Dziewczyno zdobyła szczyty listy hitów w naszym kraju, także szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Ale Wiktoria Kida się nie zatrzymała, nagrywa nowe numery. Ostatnio na antenie SK2 gramy jej kawałek Co mi tam, który ostatnio był na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki. To jest jeszcze ten moment, że możecie wpaść na sk2.pl i zagłosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie gram wam, no już za chwilę, po godzinie 18. I warto zostać ze SK2, słuchajcie, bo ja w studiu nie będę sam. Do SK2 wpadnie Julia Wieniawa.
2: SK2. Reklama.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: I po reklamie.

0: Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, usłyszały ostatni dzwonek, ale jeszcze nie wiedzą, że jak wrócą, to rodzice będą kazali sprzątać w domu. Mam nadzieję, że nie, że dzisiaj wszyscy razem odpoczywamy. Zostańcie z Radiem SK2, bo już za chwilę startuje nowe notowanie Gorącej Polskiej Dwudziestki. I za chwilę do naszego studia wpadnie Julia Wieniawa i premierowo zagramy jej nowy numer 27 do gwiazd.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: I po reklamie.
0: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 23 tysiące minut opóźnień to efekt dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do 20 km na godzinę. Protest maszyniści zakończyli w samo południe, ale jego skutki czuć do tej pory.
14: Strajkują, nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialne.
15: Walczą o swoje, każdy walczy jak może.
16: Do pracy się śpieszy, a jest opóźniona, ciągle się zmienia.
0: Mówili pasażerowie, akcja maszynistów była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Rząd zapowiedział już zaostrzenie przepisów. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Nie 30, a 25 lat. W więzieniu spędzi Marcin G. Mężczyzna znęcał się nad dwoma synami, kilkumiesięcznym i półtorarocznym. W wyniku odniesionych obrażeń młodsze dziecko zmarło. Rusza 8. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. W Częstochowie właśnie rusza spotkanie Rakowa z Motorem o godzinie 20. Natomiast Wisła Kraków podejmie Jagiellonię Białystok.
1: Gorąca Polska 20. Radia SK.

0: w naszym studiu teraz Julia Wieniawa, która za chwilę głośno wam wyśpiewa, że ma 27 lat. Cześć Julia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiedz, czy 27 lat to dużo? Bliżej do nastolatki, czy już do takiej dojrzałej kobiety?
1: To jest taki właśnie przełomowy moment, dużej metamorfozy przynajmniej dla mnie. I ja chciałam odczarować tym numerem, no ten słynny wiek 27, prawda, 27 Club, który się mrocznie kojarzy. A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji. I gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocellim, tutaj Taniec z Gwiazdami, tu zaśpiewanie Kaliny Jędrusik w Sopocie. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level, więc to jest dopiero start, kochani.
0: A teraz pogadajmy o twoim nowym numerze 27 do gwiazd, który za chwilę premierowo gramy na antenie Radia SK2. Śpiewasz w nim Zbyt uparta, by się bać. Tak. Czy ty od początku taka byłaś, czy ty się musiałaś tej upartości w dążeniu do celu, w byciu sobą, czy ty się musiałaś tego nauczyć po prostu?
1: Ja musiałam się nauczyć pewności siebie takiej prawdziwej. A uparta byłam zawsze. Zawsze matka mówiła mi, jesteś uparta jak osioł. I wręcz było tak, że jak ktoś mi mówił, nie rób tego, to ja to robiłam na przekór im. Także to akurat cecha, z którą się urodziłam, mam ją we krwi. No i myślę, że dużo mi pomogła, ale też jest, wiadomo, czasem dużym minusem, szczególnie w życiu prywatnym. Natomiast, no tak, w tym tekście śpiewam o tym, że mimo tych wszystkich kłód rzucanych mi pod nogi, które miałam od zawsze rzucane i zresztą nadal mam, ja sobie po prostu już z nich kolekcjonuję swój własny las. Zresztą to jest taka trochę metafora, a trochę nie, bo rzeczywiście mam własny las. Przeprowadziłam się teraz do domu, gdzie za furtką jestem już w lesie swoim, mam tam studio muzyczne i tam zresztą też napisałam ten utwór i wiele innych, które usłyszycie niebawem na nowej płycie.
0: Śpiewasz też, że 27 to dopiero start. Ja już myślałem, że Julia Wieniawa w tym momencie jest na szczycie, to co jest dalej w takim razie?
1: Jejku, to ja tak w ogóle nie czuję. Ja myślę, że dopiero teraz stałam się taką świadomą kobietą, artystką i wiem, czego chcę i też ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro, będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko, ale na razie jesteśmy przy tym singlu, słuchajcie, za godzinę, o godzinie 19 wychodzi teledysk do tej piosenki i moim zdaniem jak do tej pory jest to mój najlepszy klip. Ja wiem, że teraz mało kto ogląda klipy, ale zróbcie to dla mnie, włączcie tego YouTube'a i obejrzyjcie, bo bardzo dużo pracy włożyliśmy w to i prób na sali wcześniej i na samym planie zdjęciowym. To był mój najdłuższy plan zdjęciowy ever. 18 godzin siedzieliśmy, od 10 rano do 4 rano.
0: Julia, to jest ten moment, zapowiadaj swój nowy numer i gramy premierowo na antenie SK2.
1: Dobrze, kochani, zapraszam was do posłuchania premierowo mojej piosenki 27 do gwiazd, która jest manifestacją sukcesu, pewności siebie, sięgania do gwiazd i takiemu robieniu swojego pomimo wszelkich przeszkód i kłód pod nogami. Bądźcie sobą i wyciskajcie życie jak cytrynę. Julia Wieniawa, zapraszam.

0: tu, czyli w gorącej polskiej 20 Radia SK2, tu są wasze ulubione polskie hity Mrozu i bracia Kacperczyk na miejscu 17. To był ostatni muzyczny przystanek przed premierą nowego krążka od Mroza. Płyta będzie nosiła tytuł Wszystko, czego chciałem i ona wyjdzie już za tydzień w piątek 18 września, a na miejscu 16 czeka Prima Ballerina od Margaret. Jak sama mówi, to jest numer idealny na wieczór.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej.
0: Także uważajcie na fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, bo tutaj się noga robi ciężka. Margaret i Prima Ballerina na miejscu 16 waszej listy hitów.

Wydała ten numer dokładnie tydzień temu, przed koncertem na PGE Narodowym w Warszawie, tydzień temu w propozycjach, a dzisiaj, proszę bardzo, Sanach ląduje na miejscu 15 gorącej polskiej 20 Radia SK2. A ja teraz wyciągam dla Was kolejną nowość, bo wieczorami na antenie SK2 jest bardzo dużo świeżych numerów. I teraz bardzo ciekawe połączenie to Bowska, której przedstawiać nie trzeba, artystka przez wielkie A i po prostu Kajtek, czyli młody raper z Poznania. Razem nagrali numer o tym, jak to jest żyć ze sobą na 30 metrach kwadratowych w takiej kawalerce. No jak to jest? No słuchajcie, jak się człowiek pokłóci, to nawet nie ma jak przed sobą uciec, prawda? Ale przynajmniej jest mało sprzątania. Deweloperzy lubią ten kawałek, wy też? Dajcie znać, czy lubicie, głosując na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek, 30 metrów kwadratowych już teraz wjeżdżają na antenę SK2. Słuchacie bez dodatkowych opłat, bez czynszu. Media macie w cenie. Tak wam gra Radio SK2.

0: Wiktor Waligura prosto od nadchodzącej płyty. Na miejscu 13 gorącej polskiej 20 Radia SK2. On teraz nie odpoczywa. Wstawił zdjęcie ze studia, więc pewnie dopina ostatnie szczegóły premiera nowego krążka Wiktora Waligury już 2 października. Wtedy też ten artysta ruszy w trasę koncertową, w krótką trasę o miłości. Tak ta trasa będzie się nazywała. 2 października zagra na start w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A na miejscu 12 czeka artystka, która też szykuje dla nas nową płytę, choć szczegółów na razie nie znamy. Zalia, tylko kochaj mnie. Na 12 to po krótkiej przerwie.
1: Gorąca polska 20.
2: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
1: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
1: I po reklamie. SK2. 100%

0: U tych chłopaków ostatnio było dużo łez. Tylko że tych łez szczęścia. Kuba i Kuba w tym roku, przypomnę, wygrali bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu z hitem Stygnie Lato, który bujał nas przez całe lato. A proszę bardzo, to nowość od Kuby i Kuby. Numer idealny na początek jesieni, na taką złotą polską wrześniową jesień. Miejsca 11 gorącej polskiej 20 Radia SK2. Spory skok, bo panowie przeskakują z propozycji aż tak wysoko. A teraz czas na kolejną nowość. W Radiu SK2 odkrywamy dla was nowe piosenki i odkrywamy młode talenty. I słuchajcie, ta ekipa może w najbliższym czasie podbić polską scenę muzyczną, bo to wrocławski zespół Motyle, który nagrał numer o braku odwagi, żeby zrobić kolejny krok w relacji. Jak mówi wokalistka tego zespołu?
1: Napisałam piosenkę o crushu, którego nigdy nie miałam odwagi poderwać.
0: Czyli pewnie jakieś tam uśmiechy były, ale nigdy nie było zaproszenia na randkę. Weźmy sobie te słowa do serca. Premierowo Motyle, podejdź bliżej, podejdź tak. Już teraz na antenie Radia SK2 ten numer wskakuje do propozycji, do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Stanach w Radiu SK2. Co piątek odliczamy 20 waszych ulubionych polskich hitów tego tygodnia i to było miejsce 9, za chwilę wasza ulubiona 8. A Stanach ostatnio zakończyła stadionową trasę koncertową i proszę bardzo, od razu na urlop poleciała. Stanach aktualnie jest w Madrycie, poleciała na Grand Prix Formuły 1. Ona chyba lubi szybkie samochody, bo to już z tego, co widzę na jej mediach społecznościowych, to jest kolejna tego typu impreza. No myślę, że po tej stadionowej trasie koncertowej to ona może sama sobie jako zabawkę kupić taki samochód. Za chwilę do was wracam.
1: Gorąca polska dwudziestka radia SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie to

0: tak jak trzeba. Atut BIS dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Narodowy Dzień Sportu zbliża się do regionu, a z tej okazji w Koninie będzie co robić. W programie znalazło się sporo atrakcji. Przede wszystkim odbędzie się trening z utytułowaną lekkoatletką mistrzynią Sofią Enawi. Do tego zajęcia sportowe dla wszystkich. Będziecie mogli potrenować jiu-jitsu, pilates czy nordic walking. Do tego dla kobiet przewidziano zajęcia samoobrony. Będzie można również spróbować swoich sił w parkranie, turnieju piłki siatkowej i rejsach po Jeziorze Pątnowskim. Wszystkie atrakcje są darmowe, jednak na część z nich liczba miejsc jest ograniczona i obowiązują zapisy. Narodowy Dzień Sportu w Koninie już w dniach od 18 do 22 września. Lokalizacje są różne.

I to jest najlepsza playlista na piątkowy wieczór, bo teraz naszą anteną rządzą najlepsze polskie hity tego tygodnia. Czas na najlepszą ósemkę, ale oczywiście nowości też nie zabraknie. Zostańcie ze mną, bo za chwilę gram kawałek od Polki, która niedawno podbiła Amerykę. Keira z nowym numerem na naszą playlistę wskakuje. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: panowie przypominają, że jesień się jeszcze nie zaczęła. Cały czas mamy lato i tak będzie jeszcze przez ponad tydzień. Bardzo wakacyjny hicior cały czas siedzi wam w głowie. Miejsce siódme gorącej polskiej dwudziestki Gips i Igo. 10 minut po godzinie 19 odkrywamy nowe numery. I ostatnio z tym kawałkiem wpadła do nas Keira, czyli artystka, która jakiś czas temu zasłynęła hitem Sour. Śpiewała po angielsku, ale teraz przerzuciła się na polski. Przypomnę, podbiła Amerykę, bo wystąpiła m.in. w amerykańskim Mam Talent i bardzo dobrze jej tam poszło. A teraz wydała nowy numer, który pisała w ciężkim okresie swojego życia.
1: Byłam w takim, no, słabym punkcie w moim życiu, gdzie po prostu jedyna taka rzecz, co mi sprawiła, że wyszłam z łóżka, że chciało mi się coś robić, to było to, że były ustawione sesje różne. Po prostu szłam w to jak taka terapia, jak taką terapię.
0: Więc teraz proszę bardzo, lek dla wszystkich złamanych serc, Keira na moje nieszczęście. Ten numer wskakuje teraz do propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Gramy 100% polskich hitów i najlepsze nowości.

wspomnienie wakacji od Artura Rojka. Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. A teraz mam coś dla tych, którzy są już zmęczeni tym tygodniem, którzy już ledwo dają radę, spać im się chce. Słuchajcie, mam kawałek, który postawi was na nogi w piątkowy wieczór. Dwa różne muzyczne światy w jednym kawałku. Teraz czas na kolejną nowość, bo to połączenie, bardzo ciekawe połączenie. Zespół Red Lips i Bart Kowalski mają dla nas sztosa. Sztos, bo tak nazywa się ten numer. Ma nam dać frajdę, jak mówią artyści, ma nas poruszyć, żeby chciało nam się tańczyć. No to sprawdźcie, czy na was zadziała. Sztos trafia właśnie do propozycji, do waszej listy hitów.

Zobłądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: Ten hit idzie w górę. Teraz na miejscu czwartym gorącej polskiej dwudziestki, ale coś czuję, że na tym się nie skończy. Liwka w Radiu SK2 i ostrzegam, ten kawałek szybko wam się nie znudzi.
1: Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: No to jeśli wam też się ten kawałek nie nudzi, wpadajcie na sk2.pl i klikajcie Liwce plusika. A my otwieramy podium dzisiejszego notowania. Teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie plaża, morze, pełne słońce, środek lipca i to jest właśnie Sylwia Grzeszczak i jej Mango na miejscu trzecim.

0: I o to właśnie chodzi, nie przejmujemy się tym, że w powietrzu już czuć jesień, w głowie mamy lato. Sylwia Grzeszczak na miejscu trzecim gorącej polskiej 20 Radia SK2. No i powiem wam, że same mocne nazwiska na dzisiejszym podium i sami wielcy artyści i same wakacyjne numery. O, tyle wam powiem, więcej nie zdradzam. Czas na miejsce drugie. Tutaj czeka Oskar Cyms, który ma chyba najbardziej oddanych fanów w Polsce. Pójdą za nim wszędzie. A jak Oskar Cyms radzi sobie z popularnością?
1: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
0: Jak zobaczycie dresiarza na ulicy, to patrzcie, czy to nie jest Oskar Cyms. On na pewno teraz zagra na antenie Radia SK2, miejsce drugie gorącej polskiej 20.

0: tydzień temu na szczycie, dzisiaj na miejscu drugim. Krótko mówiąc, Oskar Sims cały czas jest na czasie, cały czas go kochacie. Miejsce drugie gorącej polskiej 20 Radia SK2. A teraz czas na ten numer jeden, na wasz ulubiony hit tego tygodnia od niesamowitego duetu, który nie mógł się dogadać przez wiele lat i w końcu się udało. I mamy hicior. Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem. Ale zaraz, czekajcie. Kto co komu ma opowiedzieć? O co w tym numerze w ogóle chodzi?
1: Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło.
0: Aha, czyli problemy w związku zakończone sukcesem, wszystko się ułożyło. O tym jest ten numer. Dawid Kwiatkowski, Margaret, z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Teraz już można przestać biec.
1: To jest numer, który najlepiej wchodzi właśnie w piątek wieczorem, kiedy jedynym naszym obowiązkiem jest nic nie robienie i po prostu odpoczywanie. Dawid Kwiatkowski, Margaret. To się musiało wydarzyć, oni musieli trafić na szczyt. To nowy numer jeden gorącej polskiej 20 Radia SK2. Układajcie tę listę, to od was zależy, kto jest na szczycie, kto na miejscu drugim i tak dalej. Nowe notowanie gorącej polskiej 20, jak zawsze w każdy piątek po 18. Ale słuchajcie, to też nie jest tak, że tylko w piątki gram wam wasze ulubione numery. Słyszymy się codziennie od poniedziałku do piątku po 18 i codziennie podrzucam wam najlepsze, świeże numery prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
2: Gorąca polska dwudziestka.
3: Wybieraj najlepsze polskie hity na sk2.pl.
2: Reklama.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.

To jest hit ze starych czasów, kiedy jeszcze męża nie miała. Roxana Węgiel w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a na sk2.pl już wylądowało nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Wpadajcie, głosujcie i układajcie tę listę na przyszły tydzień, a my się teraz przyjemnie kołyszemy z nieco starszym numerem, bo takie też w Radiu SK2 dla was mamy. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz.

0: To się nieuchronnie do nas zbliża. Sezon na picie gorącej zimowej herbatki z imbirem. Smolasty w Radiu SK2. No ale słuchajcie, to ma swoje plusy, to ma swój klimat. Siedzenie pod ciepłym kocykiem z herbatą przy przygaszonym świetle wieczorem. Coś pięknego. Zostańcie z SK2, można testować taki układ pod kocykiem z herbatką. Zaraz do was wracam z najlepszymi polskimi hitami. Zagramy m.in. Monika Brodka.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Propozycji wystawowych nie brakuje. A teraz coś dla wszystkich miłośników sztuki, konkretnie fotografii. Być może zainteresuje również miłośników gór. W regionie cały czas otwarta jest wystawa pod tytułem Akordy Światła, fotografie Mieczysława Karłowicza. Po nazwie nie trudno zgadnąć, kto jest jej autorem. No a na fotografiach zostały uchwycone górskie krajobrazy. Pochodzą one ze zbiorów Centralnego Archiwum Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Ale wystawę można oglądać w regionie. Jest ona dostępna w Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Macie czas do końca października, by zobaczyć tę wystawę. Zapowiada się bardzo ciekawie.
0: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Godzina 20 w piątek, weekend już to jest. To już jest weekend w 100%, już nie trzeba na niego czekać. On właśnie do nas przyszedł, także niech się rozgości u nas. Zaczynamy odpoczynek wspólny z najlepszymi polskimi hitami w Radiu SK2. No właśnie, to może dajcie znać, jak zaczynacie weekend. Co robicie na rozpoczęcie tego weekendu? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: 100% polskich hitów.
14: Polskich hitów.
13: SK2.
0: A tutaj jest przy czym odpoczywać. Proszę bardzo, jak schodzi stres. Przy Monice Brodce.

romantyczny wieczór we dwoje. Maciek Skiba w Radiu SK 2. Ten numer wiele osób wybiera jako piosenkę do pierwszego tańca. On to umie w romantyczne klimaty. A wy dajecie znać, jak zaczynacie weekend, co robicie słuchając najlepszych polskich hitów na antenie SK 2. Tomek daje znać, że o 20 skończył pracę i właśnie wraca do domu. Bartek też wraca do domu, tylko że z wielką pizzą w bagażniku. Żona i dzieci czekają. To słuchaj, w takim razie ja trzymam kciuki, żeby najedli się po jednym kawałku, a reszta była dla ciebie. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK 2. Jak zaczynacie weekend? Co robicie, słuchając najlepszych polskich hitów w Radiu SK 2? A ja wam gram. Już teraz klasyk. Kaja i jej testosteron. 15 minut po godzinie 20.

Oskar Cyms w Radiu SK2. Kasia pisze do Messengerze, żebyśmy grali tak dalej, bo jej się dobrze przy nas sprząta i już prawie kończy. Kasia, spokojnie, zostaw sobie coś na jutro, bo będą ci jutro do głowy głupie pomysły wpadać. Jakieś nowe rzeczy będziesz wynajdywać mężowi na przykład. A wy co robicie? Słuchając najlepszych polskich hitów w piątkowy wieczór, jak zaczynacie weekend? Nagrywajcie głosówkę na Messengerze SK2, a teraz dla wszystkich zapracowanych, dla wszystkich ziewających trochę, kolejny energiczny numer. Ewa Farna w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: u nas cały czas jest wakacyjna atmosfera modelki i włodarski w Radiu SK2. I słuchajcie, okazuje się, że nasi słuchacze są na całym świecie. Mamy pozdrowienia od Tomka, który pływa na statku i jest teraz na Wyspach Kanaryjskich.
1: Po tygodniu pracy na morzu, na weekend będziemy stali w porcie Las Palmas. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, moją żonę, najlepszego Tomek z Las Palmas.
0: Wszystkiego dobrego w Las Palmas, aktualnie 24 stopnie, czyli przyjemny letni wieczór. A teraz przenosimy się do Polski. Bartek z nami.
2: Cześć SK2. Wracam z Poznania do Łodzi. Niestety deszczowej, więc dobrze, że gracie, bo przynajmniej nie zasnę.
0: Obiecuję, że żadnego ziewania nie będzie. Za chwilę będzie m.in. męskie granie. A jeśli potrzebujecie czegoś romantycznego, Paweł Domagała i We śnie pytaj też będzie.

0: Grzegorz Chyży i Tap w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na rozpoczęcie weekendu. I jesteśmy z tymi wszystkimi, którzy jeszcze odpoczywać nie mogą, bo są w dalekiej trasie albo jeszcze przy biurku siedzą. Mamy dla Was 100% polskich hitów tylko w Radiu SK2.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Kulturalny Konin dzieciom cały czas trwa. Zobaczmy, co jeszcze pozostało w programie. Ale najpierw, co to w ogóle za projekt? To cykl bezpłatnych rodzinnych warsztatów związanych z nauką, kulturą i sztuką. Łącznie zaplanowano 8 warsztatów we wrześniu, a 4 już się odbyły. Kolejne 4 już w nadchodzący weekend. W sobotę, 12 września, dzieci będą mogły poznać świat projektowania przestrzennego z drukarkami 3D, a także wziąć udział w robotycznych eksperymentach. W niedzielę 13 września w programie zaplanowano rodzinny trening oraz choreoterapię pod tytułem Taniec Emocji. Wstęp jest darmowy, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janik, witam Was serdecznie. Wspólnie podsumujmy kończący się tydzień. Oto porcja informacji z wydarzeń, które w tym czasie się odbyły. Autobus zamiast pociągu między Koninem a Turkiem już kursuje. Rozkład jazdy jest zintegrowany z pociągami kolei wielkopolskich na trasie Konin-Poznań. O szczegółach tego połączenia powiedzieli nam Wojciech Jankowiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Mikołaj Grzyb z kolei wielkopolskich i prezydent Konina Piotr Korytkowski.
2: Wyrażana publicznie i szeroko potrzeba połączenia najpierw kolejowego, a w tej chwili autobusowego na tej linii jest faktem. Faktem też jest, że na tej linii z powodzeniem operują dotychczasowi przewoźnicy, to jest PKS Konin i prywatny przedsiębiorca. Tym niemniej wykonują te przewozy w sposób bardzo skuteczny ku zadowoleniu pasażerów, ale zostało zidentyfikowane, że są po prostu pory dnia, gdzie ta oferta niewątpliwie jest niewystarczająca, czy po prostu jej nie ma. Dotyczy to szczególnie godzin późno-popołudniowych, dni powszednie i dotyczy to sobót i niedziel, gdzie ta oferta jest bardzo uboga, czy w ogóle jej nie było. I w związku z tym obiecane wcześniej realizacje związane z połączeniami autobusowymi za kolej i tak dalej, dotyczą uzupełnienia oferty przewozowej właśnie w tych godzinach. Nie chcemy w żaden sposób eliminować czy zastępować dotychczasowych przewoźników. Oczywiście ma to związek również i z koleją, dlatego że traktujemy to jako przewozy dowożące również i pasażerów do kolei, których oferta w Koninie akurat jest bardzo, bardzo duża, zarówno w stronę Poznania, jak i w drugą stronę. A więc w związku z tym ta propozycja, która była dyskutowana od szeregu miesięcy, oczekiwana, natomiast oczywiście musi się to odbyć zgodnie z określonymi przepisami prawnymi. Przewoźnik kolejowy, jakim są Koleje Wielkopolskie, nie miał upoważnień do tego, aby rozwijać komunikację autobusową. Musiał dopiero uzyskać określone certyfikaty, homologację, zwieńczoną zaświadczeniem o zezwolenie dla przewoźnika drogowego. I takie zezwolenie wydane przez prezydenta miasta Poznania, ze względu na siedzibę Kolei Wielkopolskich, zostało uzyskane, stało się prawomocne i w związku z tym z dniem dzisiejszym Koleje Wielkopolskie rozpoczynają działalność operacyjną w tym zakresie. Każdego dnia wieczorem dwie pary autobusów o określonych godzinach zarówno z Konina do Turku, jak i z Turku do Konina będą się przemieszczały. W sobotę są to dodatkowe cztery pary i w niedzielę cztery pary, bo w niedzielę było póki co zero. Nie ukrywam, że również będziemy rozważali uruchamianie podobnych może dowozów do kolei wielkopolskich w innych punktach naszego regionu, ale to jest kwestia przyszłości. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję panie marszałku. Poproszę o zabranie głosu pana Mikołaja Grzyba, wiceprezesa zarządu spółki Koleje Wielkopolskie.
4: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, panie marszałku, szanowni goście. Do tej pory moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że podróż kolejami wielkopolskimi zaczynała się na stacji bądź przystanku kolejowym. Dzisiaj to stwierdzenie może powoli przejść do historii, bo rozpoczynamy podróż dla naszych pasażerów niemal spod samego domu. Przynajmniej będzie to dotyczyło powiatu konińskiego oraz powiatu tureckiego, gdzie uruchamiamy właśnie nową usługę w postaci autobusu, który przybrał bardzo zacną i miłą nazwę Kolej na Bus. Myślę, że warto w tym miejscu wspomnieć, że ten autobus jest przede wszystkim zintegrowany z pociągami Kolei Wielkopolskich. Wszystkie pociągi przywożące pasażerów na tę stację w Koninie będą zintegrowane z autobusami odjeżdżającymi właśnie tutaj z tego dworca autobusowego znajdującego się tuż za nami, za tą piękną wieżą, czyli autobus odjeżdżający o godzinie 19.15, jak i o 22.00 zawsze poczeka na pasażerów dojeżdżającymi kolejami wielkopolskimi na stację Konin. Warto również wspomnieć o jeszcze jednym elemencie. Myślę, że to jest ta kwestia, która eliminuje również wykluczenie transportowe. czyli pełna integracja taryfowa. Oprócz wprowadzonego nowego autobusu Kolej na Bus dostępna będzie oferta, którą nazwaliśmy roboczo Wielkopolski Plus. Jest to oferta biletu zintegrowanego. Tutaj dzięki współpracy z organizatorem przewozów Departamentem Transportu zainicjowany projekt przez pana marszałka Wojciecha Jankowiaka dzisiaj również został zainaugurowany. W taki oto sposób, że każdy pasażer, który będzie chciał dojechać autobusem Kolei Wielkopolskiej na dworzec i przesiąść się dalej w pociągi Kolei Wielkopolskich, będzie mógł nabyć bilet zintegrowany Wielkopolski Plus. Wartością dodaną tego biletu jest globalna zniżka, upust 10%, także pasażer kupujący jeden bilet w ramach jednej transakcji przejedzie cały odcinek, całą podróż wykona na podstawie jednego biletu, który również jest dostępny w internecie na stronie Kolei Wielkopolskich. Oczywiście wszyscy nasi pasażerowie, którzy będą chcieli tylko dojechać z jednego przystanku, zakładajmy z przystanku z Turku do Konina, nie muszą kupować biletu zintegrowanego. Dostępny będzie zwykły bilet autobusowy, który można nabyć wewnątrz podczas podróży w tym pięknym autobusie. Obsługa autobusu taki bilet sprzeda w taryfie normalnej oraz rzeczywiście dostępne są również wszelkie ulgi ustawowe dostępne m.in. dla młodzieży i dla uczniów, którzy każdego dnia będą chcieli korzystać z naszych przewozów, dojeżdżając do szkół, do miejsca nauki, tudzież również miejsca pracy. Bardzo dziękujemy wszystkim przyszłym naszym pasażerom, że będą korzystali z naszych usług. Cieszymy się, że dzięki przejazdom naszego pięknego autobusu już od dnia dzisiejszego, bo dzisiaj, panie marszałku, szanowni państwo, pierwszy autobus odjedzie z dworca w Turku i wykona dokładnie dwie pary połączeń, czyli dwukrotnie odjedzie z dworca w Turku, dwukrotnie odjedzie z dworca tutaj w Koninie. I cieszymy się, że od dzisiejszego dnia nasze autobusy regularnie zawitają na ziemię turecką i na ziemię konińską. Bardzo dziękuję i życzymy państwu tylko dobrych podróży.
5: Dopinamy naszą obietnicę, bo rzeczywiście od momentu, kiedy dyskutowaliśmy zasadność wprowadzenia tego programu Kolej Plus, związane z uruchomieniem połączenia z Konina do Turku, czy z Turku do Konina, podważaliśmy zasadność jego, ale wskazywaliśmy możliwe rozwiązania. Nie mówiliśmy o tym, że wykluczenie komunikacyjne Turku jest fikcją. Rzeczywiście widzieliśmy takie potrzeby tamtej społeczności, aby mogli dojechać do Konina na dworzec kolejowy i korzystać z kolei. Również i z kolei, oczywiście, wielkopolskich. I teraz ten projekt hybrydowy, który został postulowany w trakcie tego całego procesu, dzisiaj się realizuje. Mamy program Kolej na Bus. Stoi przed nami autobus, który będzie wykonywał te kursy dla mieszkańców Turku, dla mieszkańców powiatu tureckiego, ale i też dla mieszkańców powiatu konińskiego. Także wykluczenie komunikacyjne, o którym wtedy mówiliśmy, przestaje powoli istnieć. Ja uważam, że będzie on wykorzystany bez żadnych negatywnych skutków dla operatorów, którzy operują na tym kierunku, czyli dwóch firm, które realizują przewozy. Zresztą muszę powiedzieć, że cieszę się, że został zauważony nasz przewoźnik koniński drugi, czyli PKS Konin. Pierwszym jest MZK, który realizuje przewozy na terenie miasta. Natomiast PKS rozwija skrzydła, można powiedzieć, biorąc pod uwagę współpracę z Urzędem Marszałkowskim. Bardzo się cieszę, panie marszałku, że ten postulat ziścił się, ale i też pokazuje, że kolej to nie tylko kolej. Kolej Wielkopolska rozwija się i pokazuje, że można robić inne biznesy przewozowe w postaci hybrydowej. Proszę państwa, w tym miejscu, między innymi dla pasażerów tego połączenia hybrydowego, będzie za chwileczkę budowane nowoczesne centrum przesiadkowe. O tym mówią nasi mieszkańcy, pokazywaliśmy wizualizację tego miejsca, które będzie zupełnie inaczej wyglądało. Porządkujemy tą część miasta dla wszystkich potoków pasażerów, którzy tutaj się spotkają. Kolejowych, autobusowych, PKS-u, MZK, przewozów międzynarodowych, przewozów hybrydowych, ale i również rowerzystów. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dopięcie tego zadania.
1: Autobus będzie zatrzymywał się na 25 przystankach, a szczegółowy rozkład znajdziecie na stronie Kolei Wielkopolskich. W Koninie podpisano list intencyjny między Energą, Centralną Grupą Energetyczną i miastem Konin na dostarczenie energii elektrycznej do Data Center, które miałoby powstać w Koninie. Ma to być największe w Polsce centrum danych dla sztucznej inteligencji.
6: Szczegółów podać nie mogę z tą inwestycją, bo obowiązują klauzule poufności. Natomiast mogę powiedzieć o tym, że projekt związany z Data Center, które będzie budowane na terenach inwestycyjnych, przygotowany jest przez naszą rodzimą firmę, która właśnie wczoraj takie trójstronne porozumienie, taki list intencyjny podpisała wspólnie z miastem Konin oraz z Energą Operator, która to Energa Operator jest w grupie Orlen. Mając takiego partnera, pokazuje to, że inwestycja jest naprawdę inwestycją oczekiwaną nie tylko przez nasz region, przez przedsiębiorców, przez naszych mieszkańców, ale i również przez bardzo poważne firmy polskie, jakim jest właśnie Energa Operator. Jest to firma, która będzie gwarantowała między innymi dostawy energii właśnie do data center, a są to wolumeny energii, które są bardzo, bardzo dużymi. Dlatego też i PSE, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Energa właśnie są takimi podmiotami, które będą dostarczały energię elektryczną. To jest, myślę, dokument, który daje taki sygnał, że w Koninie mówi się o energetyce. Mówiło się już przecież od wielu lat i dalej się będzie mówić, ponieważ mamy tutaj energię elektryczną. Zresztą Energa Operator jest właścicielem największej farmy fotowoltaicznej w Kleczewie, czyli niedaleko właśnie tejże inwestycji, o której tutaj mówię. Jest to podmiot, który jest jak gdyby gwarantem tego, że w naszym regionie energia elektryczna jest i będzie, bo data center lokalizowane są tylko w takich miejscach, gdzie jest pewna dostawa energii elektrycznej. I mam też jeszcze jedną wiadomość, że to nie jest ostatnia inwestycja związana z data center czy fabrykami AI. Urząd rozmawia z kilkoma podmiotami zainteresowanymi budową kolejnych data center i to na większych areałach. Biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście te firmy zagraniczne same zgłaszają się do Konina, może to być jeden z argumentów, który pomoże nam w zabieganiu o to, aby elektrownia jądrowa w Koninie, ta druga, została zlokalizowana. Dokładamy to, że są inwestorzy, którzy akurat właśnie tu, w Koninie, chcą inwestować tego typu ważne biznesy dla całego świata. Bo tak jak powtarzam, rozmawiamy tutaj z wieloma podmiotami zagranicznymi. Podatki wpływają od wartości budynków i budowli, które są usytuowane na terenie gminy, czyli w tym przypadku miasta Konin. Od wartości tych wszystkich gruntów będziemy jako miasto pobierali dość pokaźne kwoty związane z podatkami od nieruchomości.
1: Mówił prezydent Konina Piotr Korytkowski. Data Center to inwestycja o wartości blisko 3 miliardów euro. Miałaby powstać na terenach inwestycyjnych miasta. Nie kładka, nie przejazd ze szlabanem. Pod przejazdem kolejowym przy ulicy Okulnej będzie budowany tunel. Jedynie taka propozycja została zaakceptowana przez PKP, tłumaczy zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów.
7: Udało się po bardzo długim czasie uzgodnić ostatecznie z PKP, jaki kształt ma przybrać nowa przeprawa przez tory. PKP wyraziło zgodę na budowę tunelu, nie wyraziło zgody na budowę kładki, nie wyraziło zgody na przejazd ze szlabanem, natomiast tylko i wyłącznie na tunel. Wybraliśmy wykonawcę, zabezpieczyliśmy środki w budżecie na wykonanie dokumentacji i na pozwolenie na budowę. Tunel ostatecznie przybierze formę schodów dla ruchu pieszego, a także pochylni, która umożliwi podróżowanie osobom z niepełnosprawnościami, z wózkiem albo dla rowerzystów.
1: Dokumentacja ma być gotowa w przyszłym roku. Później miasto chce zabezpieczyć pieniądze w budżecie i przeprowadzić przetarg na wykonanie tunelu.
0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, dzień dobry, witam Was ponownie. Przed nami kolejna część podsumowania wydarzeń z tego tygodnia. Na początek zajrzymy do Turku. Na trasie Turek-Konin kursuje już autobus w ramach pilotażowego programu Kolej na Bus. Kursy autobusów, dwa wieczorne i po cztery w sobotę i w niedzielę, są zsynchronizowane z odjazdem pociągów do Poznania i z Poznania. Tak, żeby mieszkańcom Turku i miejscowości na trasie do Konina łatwiej było dojechać do stolicy Wielkopolski. Kolej na Bus zastępuje wcześniejszy projekt, który nie doszedł do skutku. Chodzi o poprowadzenie linii kolejowej z Konina do Turku. Zdaniem starosty tureckiego Jana Smaka pociąg byłby jednak lepszym rozwiązaniem.
8: Ja jako starosta powiatu tureckiego chcę powiedzieć, że dziękuję za to, co nam zaproponowano, bo dobrze, jeśli cokolwiek jest, jeśli nie ma nic, prawda? To jest pierwsza moje spostrzeżenie, moja wypowiedź. Natomiast generalnie cały czas ubolewamy nad tym, że nie ma połączenia kolejowego, które miało być wybudowane. Ono jest przyszłością dla rozwoju transportu, nie tylko osobowego, ale również transportu innych towarów. W związku z tym nadal jesteśmy zawiedzeni tym, że się to nie skończyło z wybudowaniem nitki kolejowej. I czekamy na to, jak się pojawi jakakolwiek propozycja budowy jakiejkolwiek nitki kolejowej, to będziemy bardzo zadowoleni.
1: Zdania wśród mieszkańców Turku co do projektu Kolej na Bus są podzielone, jednak wszyscy są zgodni, że połączeń do Konina i dalej do Poznania powinno być więcej.
9: No słabo to jest, ta kolej tu potrzebna jest, a nie tam kurczę za autobusy, no. Tu jest tak odcięty ten Turek w ogóle, odcięcie od świata tu jest, kurwa, to jest, no. Bezrobocie wielkie. Co tam te starsze osoby do lekarza gdzieś, no nie ma czym dojechać, nie? Wszystko jest dobre, by było, jak działało kiedyś, nie? To wszędzie się dojechało z Turku. A teraz to w ogóle, no ja bez swojego samochodu to w ogóle nie, no nie ma. Jak on do Konina się dostanie? Coś by się może zmieniło, no na lepsze, nie?
10: Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie i na pewno dużo osób z tego skorzysta. Z autobusu oczywiście. Autobus, myślę, na dzień dzisiejszy wystarczy. Jeżeli są w planach zwiększenie ilości połączeń, to będzie to okej, bo młodzież do szkoły na pewno skorzysta, bo z Tuliszkowa jeżdżą z różnych tam wiosek po drodze, nie? Także myślę, że to jest dobre rozwiązanie.
1: O bezpośrednie połączenie i lepszą komunikację z Poznaniem zabiega także burmistrz Turku Romuald Antosik.
11: My jesteśmy wykluczeni komunikacyjni od lat. Jedyną osobą, odnoszę wrażenie po prostu tutaj, która walczy z wykluczeniem komunikacyjnym, jestem ja. I będę to robił do samego końca. Nie patrzę na żadne układy polityczne, nie patrzę na żadnego rodzaju też tam uwarunkowania, które mnie nie interesują. Mnie interesują mieszkańcy. To, co powiedziałem, ja nie chcę projektu politycznego. Ja chcę projekt społeczny. A projekt społeczny polega na tym, że się po prostu wsłucha mieszkańców, a po drugie się robi to, co mieszkańcy chcą. I nie można się bać. Nie można czekać, po prostu nabrać wody w usta i udawać, że nic się nie dzieje. Tylko trzeba rzeczywiście zrobić to, żeby mieszkańcy mogli się wydostać z Turku. Bo to jest podstawowy problem. Wydostać z Turku, wydostać z powiatu. Proszę zobaczyć to połączenie. To jest tylko na trasie Konin, Tuliszków, Turek. A co z Brudzewem? Co z Władysławowem? Co z Przykoną? Co z Dobrą? Co z Kawęczynem? Z tymi gminami, które są po drugiej stronie. To tak jak już sobie troszeczkę zakpiłem, robimy rzeczywiście wspólnie w ramach projektów ZIT-owskich, robimy z wójtem Brudzewa i wójtem gminy Turek ścieżkę rowerową do Turku. No to rzeczywiście mieszkańcy Brudzewa wsiądą na rower, daj Boże, żeby mieli elektryki, i dojadą sobie do Turku, rower sobie zostawią, przesiądą się w autobus i potem przesiądą się z autobusu, potem w pociąg. Wstaję 4:30, potem jadę gdzieś tam rowerem, potem przesiadam się w autobus, potem jeszcze dwa razy w tramwaj, trzy razy w jakąś kolejkę i już prawie jestem na miejscu pracy. Więc o 7 rano mogę zjeść obiad, tak? Bo mam pół godziny, żeby czekać za pracą. No przecież to są po prostu, proszę Państwa, ważne rzeczy i naprawdę powinniśmy po prostu pomyśleć przede wszystkim o nie samym własnym dobrym samopoczuciu, tylko właśnie o tym, żeby to dobrze się czuli mieszkańcy. Rozmów to było mnóstwo. Ja już nie chcę nawet wymieniać po prostu w tym momencie z tymi osobami, z którymi byłem, po prostu z którymi rozmawiałem na temat komunikacji do miasta Turku, bo tutaj nawet byli obecni. Jeden poseł przyjechał do nas osobiście. Mówiliśmy o 10 parach połączeń. Potem okazało się, że mamy złożyć pismo, i to mamy w pismach to wszystko, że 7 par połączeń, zostały 2. No nie można liczyć po prostu w tym tych prywatnych połączeń. Już pomijam też te ceny biletów. Proszę zobaczyć, tak naprawdę z Uniejowa bezpośrednio można dojechać do stolicy województwa, czyli do Łodzi. Z Turku już nie. Dlaczego? Mówię w bezpośrednim połączeniu. Ja nie mówię o sobie, bo ja mam jak się dostać, tak? Ale chodzi mi o tych ludzi, którzy rzeczywiście nie mają swojego środka transportu, a nawet jak mają swój środek transportu, to boją się jechać do dużego miasta. To jest naturalne. I chodzi o to, żeby pomyśleć o tych osobach starszych, które się muszą dostać do lekarza, i o studentach, którzy się muszą dostać na studia. Bo to są te dwie grupy docelowe, które właściwie korzystają regularnie z połączeń autobusowych. bo przecież tak naprawdę nikt nie jeździ autobusem, nie będzie jeździł autobusem do Poznania tak naprawdę do pracy, bo to przecież wiadomo, że to jest absurd i nierealne, już o Koninie nie wspomnę. Po prostu mój poprzednik, jak autobusy były w tym momencie tutaj w Turku, była to bardzo prężne autobusy były i zostało to po prostu w tym momencie niepotrzebnie przejęte przez mojego poprzednika. Ja byłem wtedy radny, protestowałem, to można sobie sprawdzić, gdzieś tam odszukać sobie w internecie i mówiłem, że to jest po prostu rzecz niepotrzebna, bo miasto nie będzie w stanie udźwignąć po prostu komunikacji autobusowej. Takie miasto jak Turek. I niestety moje słowa się sprawdziły. Zamiast dworca mamy karuzelę. Dlatego teraz po prostu jestem tą osobą, która właśnie to, co podziękowałem na początku marszałkowi, bo to, co jest dobre, trzeba po prostu powiedzieć, że jest dobre, a to, co jest złe, to trzeba powiedzieć, że jest złe. Odbudujemy dworzec autobusowy w tym momencie i mam nadzieję, że rzeczywiście przywrócimy komunikację autobusową dla mieszkańców Turku i powiatu tureckiego, bo ona jest niezbędna. Teraz program się pojawił, właściwie jesteśmy na etapie ogłaszania przetargu na budowę dworca. Jest tutaj teren, odzyskałem tak na marginesie od powiatu kalickiego, bo swego czasu został też pochopnie, że tak powiem, przejęty przez powiat kaliski. Mieliśmy w Turku właściwie, można powiedzieć, taki mały Watykan, ponieważ tereny w środku miasta były po prostu w władaniu powiatu kaliskiego. I właśnie po 10 latach dopiero mogliśmy do tego dojść, żeby to odzyskać, ponieważ przepisy nie pozwalały nam tego zrobić wcześniej. Jak mam teren w centrum miasta, to jest dobry teren tak naprawdę, bo wiecie Państwo, gdzie był dawny teren kolei wąskotorowej. Tutaj chcemy też przejście tutaj zrobić tutaj właściwie koło, tutaj po tym dawnym torowisku, żeby ta młodzież nie musiała chodzić dookoła, tylko rzeczywiście tym skrótem dostanie się w ciągu 3 do 5 minut, to zależy jak szybko będą szli, dostanie się na dworzec autobusowy. Mamy termin do 2028 roku, jak teraz ogłosimy, no wybudujemy ten dworzec. Ja byłem przecież niejednokrotnie w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmawiałem z jedną osobą tak naprawdę, nie tylko z panem marszałkiem Jankowiakiem. Uważam, że jeżeli chodzi tutaj o Urząd Marszałkowski, to problem polega na tym, że po prostu nie słuchano naszego głosu, że nie ma bezpośredniego połączenia między Turkiem a Poznaniem. Zrobiono jakąś, nazwijmy to, mówi się o tym tak modnie teraz, hybryda, tak? Że po prostu ktoś jedzie z Turku do Konina, a z Konina do Poznania. Ale mam takie pytanie, a jak się autobus spóźni, to pociąg zaczeka? Czy będzie trzeba czekać na kolejny pociąg? Jeżeli będzie czekać trzeba na kolejny pociąg, a ktoś jest umówiony do lekarza na konkretną godzinę, a wiem, że są tacy specjaliści, którzy rzeczywiście, no niestety w rodzinie też miałem osoby bardzo ciężko chore i wiem o jakich schorzeniach mówimy. Nikt nie wpuści człowieka w tym momencie i nie powie, przepraszam, ja się spóźniłem, bo mi się pociąg spóźnił, tak, czy autobus. I chodzi o to, żeby to były udogodnienia, mają być dla mieszkańców, a nie utrudnienia. Nie każdy starszy człowiek po prostu potrafi w tym momencie w miarę szybko, ja nie wiem, jak patrzyłem na chwilę obecną, to tak za bardzo, zobaczcie Państwo sobie rozkład jazdy, jak on na dzisiaj funkcjonuje. Jak po prostu jechać tym autobusem, który Państwo tutaj zaproponowali w tym momencie i przesiąść się na pociąg. No, chodzi o to, że są dwa kursy. Chodzi o to, że są tylko te dwa kursy o godzinie 16:35, jak dobrze pamiętam, i około godziny 20. Nie ma tych kursów wcześniejszych, bo nie każdy po prostu gdzieś pod wieczór musi jechać, ale ja uważam, że jeżeli byłby tak, jak kiedyś mieliśmy połączenie z Poznaniem, dwa autobusy, jeden był chyba 5:30, 6:00 rano, nie pamiętam. Jesteśmy na tą godzinę 9:00 i w tym momencie drugi autobus niech by był około godziny tam, niech on sobie wraca około godziny 13:00, w tym momencie jeden autobus, a drugi niech to około tej godziny 12:00 po prostu znowu jedzie do tego Poznania w tym momencie i do wieczora po prostu będzie. Wtedy ma człowiek tak, jak potrzebuje cały dzień, to cały dzień wykorzysta. Jak potrzebuje pół dnia, to pół dnia i wróci do domu. Na dzień dzisiejszy to ja odnoszę wrażenie, że to zostało zrobione tak na chybcika po prostu w tym momencie, bez konsultacji, bo ja mówię, jeżeli wiemy, że nie będzie kolei, no to zróbmy dobrze po prostu autobusy. I te autobusy mogą dojechać wszędzie. Kolej dojeżdża z punktu A do punktu B, bo nie może na torach sobie skręcić. Tu możemy zrobić wszystko, jeżeli będziemy chcieli, pod warunkiem, że chcemy. I jeżeli to byłoby skonsultowane, to co powiedziałem? I rzeczywiście z mojej strony była wola współpracy. Nawet byłem na posiedzeniu sejmiku w Urzędzie Marszałkowskim. To nie jest tak, że ze naszej strony nie było tej współpracy. Bo jeździłem, ja jeździła pani wiceburmistrz odpowiedzialna za to. Pracownicy byli w stałym kontakcie. Natomiast niestety, no to co zostało zrobione, to właściwie nawet nie zostałem na to zaproszony przez pana marszałka, tylko przez rzecznika Kolei Wielkopolskich i nie mam do tego pretensji, bo ja po prostu no, nie jestem takim typem, że muszę być po prostu wszędzie zapraszany, jeżeli coś się takiego dzieje, że będę nagle obrażony. Tylko chodzi o sam fakt, nawet tu, na tym etapie, mogliśmy to zrobić trochę inaczej. Zamiast w tym miejscu to otworzyć, to trzeba było jechać tam, gdzie będziemy budować dworzec, na który dostaliśmy dofinansowanie ponad 16 600 000 złotych. I pokazać, zobaczcie, robimy to, ale przy okazji będziemy robić tutaj to, że to jest kompleksowe rozwiązanie. Tego zabrakło, tylko nie wiem dlaczego.
1: Każdy, kto chciałby skorzystać z jazdy autobusem z Turku do Konina, szczegółowy rozkład jazdy i ceny biletów znajdzie na stronie Kolei Wielkopolskich. Pawilony przy Błaszaka zniknęły do zera, a teren jest ogrodzony wysokim płotem. Teraz inwestor czeka na pozwolenie na budowę.
7: To jest oczywiście inwestycja prywatna, której kibicujemy i wspieramy inwestora, żeby zrealizował tam dobry projekt. To ma być budynek wielorodzinny. Plan miejscowy dopuszcza tam 6 kondygnacji. Dopuszcza także usługi na parterze, przy czym nie mogą to być usługi powyżej 2000 metrów, także to są takie mniejsze usługi. Ze wstępnych założeń, które przedstawił nam inwestor, wiemy, że to będzie projekt ambitny, taki, który rzeczywiście spowoduje, że ta część miasta narodzi się na nowo. Zabezpieczył też inwestor posąg marionetkę, czyli posąg baletnicy, który jest dla mieszkańców bardzo ważny i on nawiązuje też do pierwszej kawiarni w Koninie, która nazywała się Marionetka, gdzie przed tą kawiarnią stał posąg. Była to pierwsza kawiarnia w Nowym Koninie i czwarta w ogóle w Koninie. Także jest to miejsce, które jest kojarzone od zawsze przez mieszkańców Konina i inwestor zabezpieczył tą marionetkę. Oczywiście będziemy konsultować, gdzie ją ostatecznie umieścić, chociaż ja jestem zwolennikiem, żeby ona wróciła w to samo miejsce i inwestor też ma pomysł, żeby ją w bardzo atrakcyjny sposób wkomponować w ten swój projekt mieszkaniowy. No będą to mieszkania, będzie to taki blok otwarty z dużą ilością też zieleni. Będzie to też projekt ładny, bo tamto miejsce rzeczywiście jest bardzo mocno eksponowane. Cieszymy się, bo jak inwestorzy mają takie podejście do przestrzeni miejskiej, no to trzeba się tylko cieszyć, że nie tylko myślą o tym, żeby jak najszybciej, jak najtaniej zrealizować projekt mieszkaniowy i sprzedać mieszkania, tylko żeby też zostawić po sobie taką pamiątkę i myślę, że ten inwestor właśnie ma takie podejście. Tutaj jedynie co mogliśmy zrobić, to tylko zapisy w planie miejscowym. My wcześniej ten plan miejscowy żeśmy zmienili pod takim kątem, żeby zabezpieczyć ciągi pieszych. Także tutaj plan miejscowy jest jedynym takim, tworzy ramy do tej inwestycji. Inwestor ogrodził teren. Z tego co wiem, zakończyła się już rozbiórka tego obiektu. Trwa projektowanie pozwolenia na budowę. Jest to dosyć trudne, bo tam jest dużo sieci, branż i wiele rzeczy trzeba poprzekładać i uzgadniać z gestorami sieci, więc to najdłużej zajmie przy tej inwestycji tak naprawdę i to się dzieje. No chciałbym, żeby w tym roku to pozwolenie na budowę zostało inwestorowi wydane i aby mógł rozpocząć budowę. Na razie otrzymał pozwolenie na rozbiórkę i to zrealizował. Teraz pracujemy nad pozwoleniem na budowę.
1: Powiedział zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Wiadomo, że powstaną tam mieszkania i marionetka wróci na swoje miejsce. Gdzie dokładnie, zdecydują mieszkańcy. Kursy redukujące punkty karne nadal są prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, nie wszystkie punkty przypisane za wykroczenie mogą zostać objęte redukcją.
12: Z dniem 3 czerwca również zmieniły się przepisy związane z możliwością redukcji punktów karnych, bo chciałbym zaznaczyć, że ta redukcja cały czas istnieje, ta możliwość. Oczywiście ona jest w pewnym sensie ograniczona, bo nie za wszystkie wykroczenia można zredukować punkty karne. Tutaj chciałbym uspokoić mieszkańców i kierowców i zachęcić, że jeżeli ktoś ma przekroczył prędkość do 30 km na godzinę, to taka możliwość istnieje redukcji właśnie za przekroczenie do tych 30 km na godzinę. Powyżej 30 już nie ma możliwości zredukowania, a do 30 jest taka. Jest wykaz przewinień, wykroczeń, za które można zredukować, a za które obligatoryjnie nie można redukować. Takie szkolenia prowadzimy, organizujemy cyklicznie w każdy poniedziałek, chyba że nie ma chętnych, to wtedy co drugi poniedziałek. Można zapoznać się na naszej stronie internetowej z wykazem wykroczeń, za które można zredukować, a które niestety powodują, że nie można, można uczestniczyć w tym szkoleniu, ale punkty nie zostaną zredukowane. To jest kurs szkolenie, bo to szkolenie jednodniowe, 8 godzin teoretycznych oraz część praktyczna, 2 manewry do wykonania na placu manewrowym, bardzo proste, to jest hamowanie awaryjne po rozpędzeniu pojazdu do prędkości 30 km na godzinę i 50 km na godzinę. Duży wachlarz ma możliwości zapisu poprzez mailem, można odwiedzić nas ośrodek i tutaj również osobiście złożyć dokumenty, ale w dobie cyfryzacji też idziemy z duchem postępu i w formie elektronicznej również takie zapisy prowadzimy. Obserwujemy bardzo duży spadek. Dla porównania, W takim szkoleniu może maksymalnie uczestniczyć 15 osób. Przed zmianą takie szkolenia raz w tygodniu organizowaliśmy, nawet niejednokrotnie musieliśmy jeszcze dodatkowe szkolenie organizować w tygodniu. Teraz mamy co drugi tydzień.
1: Tłumaczył Paweł Durkiewicz, dyrektor Konińskiego WORD-u, a kursy redukujące odbywają się w każdy poniedziałek. To tyle w tej części programu, ale zostańcie jeszcze z nami, ponieważ za chwilę kolejne podsumowanie wydarzeń, tym razem ze środy.
0: Magazyn lokalny.
1: Arleta Janiak, witam Was serdecznie. Czas na ostatnią część naszego dzisiejszego podsumowania. Zaczynamy. 300 tysięcy wydał Konin na modernizację wagi do ważenia ciężarówek. Pozwoli to na skuteczniejsze wykrywanie przeciążonych i ponadgabarytowych pojazdów. Ale jak mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski, korzyści jest jeszcze więcej.
13: Otwieramy ponownie miejsce ważenia pojazdów ciężarowych, które przejeżdżają przez miasto. To miejsce było w 2013 roku uruchomione, ale zmieniły się sposoby ważenia pojazdów na nowocześniejsze. Dlatego też jako miasto podjęliśmy to wyzwanie, aby przystosować to miejsce do ważenia pojazdów. Dlaczego to miasto robi? Otóż dlatego, że kary nałożone na przewoźników, którzy przekroczą chociażby tonaż pojazdów, czy też gabaryty pojazdów, mogą wpływać do kasy miasta. Biorąc pod uwagę, że miasto Konin utrzymuje wszystkie kategorie dróg, które są na naszym terenie, ponosimy bardzo duże koszty utrzymania. A w takim przypadku, po nałożeniu kar, część z tych remontów mogłaby być właśnie z nich sfinansowana. Przede wszystkim to bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ważne. Natomiast również to, żeby nie ponosić kosztów nadmiernych. Niestety spotyka się Inspekcja Transportu Drogowego z tym, że samochody są przeciążone, przejeżdżające przez miasto. A przecież na terenie Konina mamy aż 3 drogi krajowe. To jest ponad 300 tysięcy złotych, które zostały wydane przez miasto Konin, które myślę, że w kilka lat, 2-3 lata absolutnie zwrócą się. Dziękuję.
14: Tomasz Szański, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego. Nowo zmodernizowany punkt wagowy na ulicy Hutniczy w Koninie, dostosowany do wymogów rozporządzenia, umożliwi nam ważenie za pomocą wag dynamicznych typu Meteor. Czyli pojazd przejeżdża bez zatrzymywania, jest ważony. Będziemy tutaj kontrolować zarówno pojazdy ciężarowe o tych największych gabarytach, jak i busy do 3,5 tony. Do tej pory poprzednia ta waga tutaj nie spełniała wymogów, więc nie mogliśmy na tych najnowszych wagach, które inspekcja użytkuje w tej chwili tutaj ważyć, robić kontroli. Jest to jedyny w całym Koninie taki punkt, w którym możemy te kontrole przeprowadzać wagowe, ponieważ jako Inspekcja Transportu Drogowego posiadamy właśnie w tej chwili już od kilku lat te wagi dynamiczne typu Meteor. Ta modernizacja była niezbędna, żebyśmy mogli te kontrole pod kątem bezpieczeństwa, ważenia i innych rodzajów kontroli tutaj przeprowadzać. Muszą pilnować obciążenia, żeby nie degradować dróg i jednocześnie też dbać o stan techniczny swoich pojazdów, bo również stan techniczny tutaj będziemy sprawdzać.
1: Teraz inspektorzy będą mogli kontrolować także stan techniczny samochodów, czas pracy kierowców oraz przewozów towarów niebezpiecznych. Do prezydenta Konina trafiła petycja mieszkańców bloku przy ulicy Nowowiejskiego w Koninie z prośbą o monitoring i częstsze patrole. To po głośnym zdarzeniu miesiąc temu, kiedy to podczas jednej z awantur wbito siekierę w ścianę bloku.
15: Potwierdzam, że do Urzędu Miejskiego w Koninie wpłynęła petycja mieszkańców ulicy Nowowiejskiego po zdarzeniach, które były dla mieszkańców niepokojące. To było wydarzenie polegające na tym, że nieznana nam osoba rzuciła w elewację budynku siekierą. Mieszkańcy wnioskują o objęcie tego terenu monitoringiem oraz zwiększenie kontroli prewencyjnej wykonywanej na tym terenie przez służby takie jak Straż Miejska i Policja. W tej chwili ta petycja jest przez nas procedowana. Na petycję należy odpowiedzieć niezwłocznie, jednak ten czas na odpowiedź nie może być dłuższy niż 3 miesiące. I tak jak powiedziałem, w tej chwili petycja jest procedowana przez Straż Miejską oraz Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie. I jak tylko zarówno Straż Miejska, jak i Wydział ustosunkują się do tej petycji, wówczas prezydent udzieli na nią odpowiedź.
1: tłumaczy Rafał Duchniewski z Urzędu Miejskiego w Koninie. Jak słyszeliśmy, taka petycja powinna zostać rozpatrzona niezwłocznie, a najpóźniej do 3 miesięcy. Na oddanej świeżo po remoncie kładce nad torami koło bazaru w Koninie brakuje oświetlenia. Jak tłumaczy rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanias, mieszkańcy wkrótce doczekają się lamp w tym miejscu.
16: Po 5 miesiącach remontów zakończył się właśnie remont kładki nad linią kolejową PKP przy targowisku miejskim na 5. osiedlu. Kładka jest bezpieczna, jest odnowiona, mamy wykonane nowe elementy konstrukcyjne i nowe wyposażenie obiektu, w tym urządzenia bezpieczeństwa ruchu, świeżą nawierzchnię od kładki w kierunku ulicy 11 listopada, a także w otoczeniu kładki. Firma wykonała również nowe schody techniczne wraz z balustradami oraz wybrukowała wejście od schodów do wejścia na targowisko miejskie od torów. Całkowity koszt remontu kładki to niespełna 1 200 000 zł. Pracę wykonała firma Saves, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Dąbrowy Górniczej. Na kładce pojawią się jeszcze lampy, natomiast zostaną one oddane w październiku przez odpowiedzialną za oświetlenie spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza. Nie jest to inwestycja miejska, jest to inwestycja spółki, która odpowiada za ten zakres prac. Ten obiekt będzie służył mieszkańcom przez następnych kilkadziesiąt lat. Dzięki niemu mieszkańcy 5. osiedla, mieszkańcy Zatorza mają bliżej do przedszkola, biblioteki, kościoła i na miejskie targowisko. To jest bardzo popularny skrót dla pieszych, łączący 5. osiedle z Zatorzem. Bardzo potrzebny i już widzimy od pierwszych dni, że mieszkańcy od razu powrócili na tę kładkę, pokazując, że jest to połączenie 2 osiedli, które stanowi istotny skrót i jest dla nich funkcjonalne i bardzo ważne.
1: Całkowity koszt remontu kładki to niespełna 1 200 000 zł. 7 spółek wodnych z terenu powiatu konińskiego otrzymało blisko 200 tysięcy dotacji. Mają one być wykorzystane na tak zwane utrzymanie melioracyjne.
17: Celów jest wiele. Jarosław Maciejski, drugi wicewojewoda Wielkopolski. Nie mamy jakby jednolitego. To zależy od tego, jak poszczególne spółki, czy też związki spółek wodnych dedykują te środki, tak? Ale w głównej mierze są to na tak zwane utrzymania melioracyjne. Szerokie pojęcie, czy to będzie kopanie rowów, czy to będzie czyszczenie, czy zakładanie tak zwanych instalacji melioracyjnych. No to zależeć będzie od tego, jak spółka prowadzi swoją gospodarkę melioracyjną, jak te tereny zmeliorowane wpisują się w obszar produkcji rolnej. Dlatego dla nas jest ważne, że duża część tych spółek bierze w tym udział, bo to dowodzi, że jest taka potrzeba lokalna. Wielkości jakby dofinansowań tej dotacji też zależne są od tego, jakim budżetem spółka dysponuje, bo nie są równe to pieniądze dla każdej. Więc kwotami, szanowny panie, nie będę tutaj operował, ale dowiecie się w trakcie jakby podpisywania poszczególnych umów i zobaczycie, że różnica naprawdę jest duża, bo na przykład związki spółek potrafią dostawać dotacje i milionowe, a na przykład spółki takie gminne albo mniejsze, bo i są mniejsze, takie powiedzmy kilku sołectw dotyczące, to jest dotacja często 20-30 tysięcy, ale im to jakby wystarcza do tego, do realizacji tych zadań, do których są jakby powołane. Bo jak wiecie, ustawa o spółkach wodnych powoduje, że grupa rolników powołuje spółkę wodną na rzecz realizacji swoich potrzeb. I ten twór nie do końca dla nas, odpowiadający nam i naszym potrzebom, funkcjonuje właśnie w tych przestrzeniach lokalnych. Jednak nie pozostawiamy ich gdzieś tam samym sobie, tylko staramy się, by realizowały te właśnie elementy związane z produkcją rolną. Każda ze spółek musi przedstawić odpowiedni raport, musi wykazać się funkcjonowanie, musi przedstawić jakby sprawozdanie finansowe za ostatni rok i na podstawie wniosku, który składa, zresztą jeżeli my ogłaszamy taką ofertę, to wskazujemy, na jakie cele może złożyć. Oni taką wtedy ofertę składają, podlega to naszej ocenie i oczywiście mamy również tak zwaną kalkulację pewnych elementów, które przyporządkowujemy w tej całej skali, dlatego jest ta różnica, że nie wszyscy równo otrzymują, bo za pewne rzeczy, na przykład dajemy 2 punkty, za coś tam dostają 3 punkty, za coś tam dostają 1 punkt. I w zależności od tego, jak się wpisują. Jednym z najważniejszych argumentów jest ściągalność składki, bo to dla nas też jest ważne. że ta spółka nie jest tylko i wyłącznie powołana dlatego, żeby się nazywać spółką, ale dlatego, że coś robi i w oparciu o ściągalność składki pokazuje wykonane zadania.
18: Jeśli chodzi o spółki wodne funkcjonujące w powiecie konińskim, mamy ich 7. Mamy w gminie Grodziec, mamy w gminie Golina, mamy w gminie Kleczew, w gminie Żgów, w gminie Rychwał, w gminie Wilczyn, w gminie Stare Miasto, bodajże 7 wymieniłam po kolei. Łączna kwota dotacji, jaką dziś te spółki otrzymują, to jest ponad 193 tysiące złotych. Czy to jest kwota wystarczająca na realizację zadań, które są przypisane spółkom wodnym? Raczej nie. I spółki wodne rzeczywiście aplikują o środki finansowe również do Starostwa Powiatowego w Koninie i w tym roku również takie środki te spółki wodne otrzymały. My już podjęliśmy również uchwałę na sesji Rady Powiatu o zwiększeniu kwoty dotacji od roku przyszłego dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu retencji i zagospodarowania tych przepustów rowów do kwoty 20 tysięcy, jeżeli chodzi o dotacje na spółkę z powiatu konińskiego. To są na realizację zadań związanych z retencją wód i utrzymaniem urządzeń melioracyjnych i rowów. To są na te zadania te środki finansowe. Dodam, że spółki wodne mogą ubiegać się o takie dotacje nie tylko ze samorządu powiatu konińskiego, ale również ze samorządu, z województwa, od wojewody wielkopolskiego i od marszałka województwa wielkopolskiego.
1: Mówiła starosta konińska Katarzyna Fryza. Wielkość dofinansowań zależy od tego, jakim budżetem spółka dysponuje. W Krzymowie i Brzeźnie można korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. W sytuacjach wyjątkowych możliwa jest też wizyta w domu zainteresowanego.
19: Mamy taki już od lat stworzony punkt konsultacyjny w Krzymowie. To jest punkt, w którym pracuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. I nasz pan prawnik również w tym pomieszczeniu przyjmuje. I tutaj mamy wyznaczone dni w każdym miesiącu, w których przyjmuje taki terapeuta uzależnień, nie tylko od alkoholu, ale również inne uzależnienia i osoby współuzależnione również taką pomoc mogą otrzymać. Ale nie tylko w Krzymowie, bo również dostępność tego terapeuty jest duża w Brzeźnie, w Gminnym Ośrodku Kultury. Tam również pan terapeuta, sprawdzony od lat, który myślę, że cieszy się sporą popularnością, bo tych wizyt ma sporo, obejmuje takim wsparciem. Także zapraszamy. Naprawdę, jeśli ktokolwiek będzie potrzebował jakiejś pomocy, proszę, żeby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadzwonić. Pani udzielą pełnej informacji, gdzie można się zgłosić z problemem. Jeśli ktoś nie chce mówić tutaj w urzędzie, w GOPS-ie, może taką pomoc uzyskać u takich właśnie osób, które są do tego przeznaczonych, czyli myślę o pomocy prawnej, jak również pomocy terapeutycznej.
1: Mówiła Danuta Mazur, wójt gminy Krzymów. W sprawie terminów dyżurów kontaktujcie się z gminą Krzymów. Nie wychodząc z domu, można wypożyczyć z konińskiej biblioteki audiobooki. To nowoczesne rozwiązanie nie tylko poszerza ofertę biblioteki, ale także zwiększa jej dostępność.
20: Mogę też powiedzieć, że tę książkę, my mamy nie tylko tę książkę tradycyjną, ale mamy książki w postaci audiobooków i e-booków, czyli zdalnych kodów dostępu. Uruchomiliśmy również w ubiegłym roku nową usługę, która być może znajdzie na to liczyliśmy, uruchamiając tę usługę, że przyciągnie ona do nas kolejnych nowych czytelników. Jest to usługa online audiobooków, bo do tej pory te audiobooki wypożyczaliśmy na miejscu. Teraz mamy zasób audiobooków dostępnych online. Czytelnik ma do nich bezpośredni dostęp poprzez aplikację w swoim telefonie. Niepotrzebne są czytniki, niepotrzebne są inne urządzenia, dzięki którym będą mogli sobie odsłuchiwać te audiobooki. Mają bezpośredni dostęp właśnie z telefonu.
21: I to się spotyka jakby z takim fajnym odbiorem?
20: Myślę, że tak, chociaż na chwilę obecną trudno powiedzieć jeszcze o jakichś takich miarodajnych statystykach, ponieważ usługa została wdrożona w listopadzie ubiegłego roku, więc no musimy troszeczkę jeszcze poczekać, żeby powiedzieć jak to w ogóle wygląda. Myślę jednak, że tak, ponieważ my też obserwujemy wcześniej, zanim wprowadzimy jakąkolwiek usługę,
2: obserwujemy, czy jest zapotrzebowanie na takie działania i ewentualnie na taką usługę. I z tego, co wiemy, akurat wielu czytelników wskazywało, że dobrze by było, że fajnie by było, gdyby z pozycji telefonu u siebie w domu, nie wychodząc z tego domu, bo wiadomo, czytelnicy mają różne ograniczenia. Mówimy tutaj również o czytelnikach z niepełnosprawnościami, którzy tak naprawdę te ograniczenia nie pozwalają im przyjść do biblioteki, by pożyczyć. No wiadomo, muszą liczyć wtedy na pomoc innych, a tutaj samodzielnie mogą sobie właśnie zarządzać tym wypożyczaniem i przeglądać, wypożyczać to, co im się podoba.
1: Tłumaczyła Emilia Guźnik, zastępczyni dyrektora Konińskiej Biblioteki. Ma to być ułatwienie dla seniorów, ale również dla tych, którzy mają problem z poruszaniem się. Tym oto tematem zakończyliśmy dzisiejsze podsumowanie, a już jutro ostatnia część podsumowania i koniecznie bądźcie z nami. Do usłyszenia.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć.

0: SK2.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie...